0: kapelusz przed pocztą zdej.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

dowodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Po raz drugi w historii Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Od tej informacji oczywiście rozpoczynamy. Tragiczny finał akcji na jeziorze Kisaino. Z wody wyłowiono ciało poszukiwanego 33-latka. Ponad 5 tysięcy kanadyjskich strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju wybuchło ich prawie 1000. Na zegarze 6:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata, ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106. minucie Ferran Torres.
1: Uwaga, Nico, pusta bramka!
0: Tak to brzmiało w TVP. Hiszpanie mieli wielką przewagę, a jak dokładnie wyglądała walka o tytuł najlepszej drużyny świata, to pytanie o poranku do naszego reportera Jakuba Krzyżaka.
2: O, bardzo jednostronnie. Hiszpania od początku dyktowała warunki, całkowicie dominując Argentynę. To widać w statystykach, bo przez cały mecz ekipa Lamina Yamala oddała aż 20 strzałów, z czego 11 w światło bramki. Drużyna Lionela Messiego tylko 3, w dodatku niecelne. Argentyńczycy też sporo faulowali, co przełożyło się na 5 żółtych i 1 czerwoną kartę. Te w 93 minucie zobaczył Enzo Fernandez. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Pierwszego i jedynego gola w tym meczu strzelił w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpania tym samym zdobyła mistrzostwo po 16 latach przerwy.
0: Mecz finałowy oglądał z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowego show biznesu. Na stadionie zasiadło ponad 80 tysięcy widzów. A my zmieniamy temat. W wiadomościach tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Z jeziora Kisaino wyłowiono ciało 33-latka. Znaleziono je niedaleko Kei na głębokości około 6 metrów. Mężczyzna zaginął poprzedniej nocy w miejscowości Piękna Góra. Wypoczywał tam razem z dwoma znajomymi. Mężczyźni mieli wspólnie oglądać mecz. W pewnym momencie 33-latek opuścił łódź i od tego momentu nie było już z nim kontaktu. W niedzielę znajomi zgłosili zaginięcie mężczyzny. Potem na brzegu znaleziono jego klapki. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-latka. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Ciężarówką staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił pojazd w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna wpadł w ręce policji w Wielkopolsce.
3: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach.
0: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W pojeździe znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, także dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. W wiadomościach Kanada ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów w całym kraju. Jest ich teraz prawie 1000. W akcji także 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów do ewakuacji. Walka z żywiołem jest bardzo trudna, to przez fale upałów i niski poziom opadów. Wśród najbardziej zagrożonych są niewielkie społeczności indiańskie, które zamieszkują odległe tereny. Część z nich została już ewakuowana. Prezydent Trump oświadczył, że chce, by Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach, które jest skutkiem pożarów lasów w Kanadzie. Zagroził, że związane z tym koszty zostaną dodane do ceł.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To najbardziej aromatyczne zbiory. Rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich plantacji w Wielkopolsce nie brakuje.
5: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówił Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, a z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki i syropy.
4: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Po weekendzie dzień dobry, rozpoczynamy nowy tydzień, 20 lipca w kalendarzu.
7: Witamy, Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9:00.

0: 11 minut po godzinie 6, jak już mówiliśmy, 20 lipca, więc składamy życzenia. Imieniny mogę ja?
1: Tak, proszę.
0: Obchodzą Aureliusz, Czesław, Czesława, Hieronim, Leon, Leona, Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł i Remigiusz.
1: Czytam, że dzisiaj dzień Peruna, ja wczoraj na Perunie stałam.
0: Na którym?
1: Tylko chwilę. Na drugim.
0: A to też dobrze.
1: Carlos Santana, meksykański gitarzysta rockowy i jazzowy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
0: Aktorka Anna Chodakowska, również w kalendarzu.
1: Aktorka, działaczka społeczna Anna Dymna.
0: A także wokalistka jazzowa Grażyna Łobaszewska. Wszystkiego najlepszego. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
3: Co takiego powinniśmy dopatrywać się w znaku Jonasza? W znaku Jonasza, o którym mówi dzisiaj ewangelista Mateusz, powinniśmy doglądać opamiętania, zaprzestania grzesznego życia. Może byłoby trzeba popatrzeć na moje życie i zobaczyć, czy takiego znaku gdzieś nie przespałem. Znaku Jonasza, który miał mnie wyrwać z błędnego, z grzesznego przekonania. Popatrzmy dzisiaj na swoje życie i zobaczmy, czy Pan Bóg nie dawał takich znaków, posługując się często konkretnymi ludźmi, którzy nawoływali nas do przemiany życia, którzy mówili nam, że w tej dziedzinie powinniśmy zachować umiar, że tutaj powinniśmy poszukać opamiętania. Czy nie przespałem znaku Jonasza?
2: Radio Plus Bydgoszcz.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Jumbo i do przodu. Dzisiaj poniedziałek, nowy tydzień się rozpoczyna, więc dobrze, żeby był w takich radosnych nastrojach.
1: Koko, Eurospoko. A nie, to nie te mistrzostwa, to już było.
0: Nie, zupełnie. Oglądałeś?
1: Doglądałem, chociaż nie doczekałem do wręczania pucharu, bo to już za późno się wszystko skończyło.
0: Ja czytałam, że beznadzieja ze strony Argentyny, że...
1: No, jednostronny mecz, no.
0: Że bardzo brutalni byli.
1: I nawet Messi nie błysnął.
0: Ale za to miejsce trzecie, to znaczy mecz o trzecie miejsce, to sypnął bramkami.
1: Ja nie wiem, co było gorsze. To znaczy, w sensie... No, fajnie 6-4, ale trochę
0: ale
1: jak...
0: Ale też nie było widowiska, mówisz?
1: Nie, widowisko było trochę jak na boisku pod blokiem.
0: A jednak, że tak.
1: Tak. Radosna piłka.
0: I o to chodzi. Sport powinien nieść nie tylko tężyznę fizyczną, ale również i sporo przyjemności, czego wam życzymy. Oczywiście, jeśli macie trochę czasu, żeby gdzieś tam pospacerować czy coś, no to śmiało, bo nie tylko samą pracą człowiek żyje, zwłaszcza, że są wakacje.
1: Ale ponieważ do pracy Kasia przyszła, to meczu nie oglądała, przynajmniej się wyspała.
0: To prawda. Abba, Hany, już teraz w Radiu Plus.

0: Hany Hany i Abba w Radiu Plus za 2 minuty w 6:30. No to koniec tego mundialu, wracamy do naszej piłki nożnej, która już niedługo zaczyna znów nasi kopacze, przynajmniej nasi, a nie jacyś tam obcy.
1: Chodzi o poziom ligowy.
0: Na przykład.
1: No dobrze. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielki triumf Wielkiej Hiszpanii w finale mundialu wygrała z Argentyną. Argentyńczycy nie oddali nawet strzału, gol padł dopiero w 106 minucie.
1: Pedro Porro, Williams...
0: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy to triumfowali podczas mundialu w RPA. W wiadomościach Ukraina, co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne. Zaginęły po rosyjskim ataku na cywilny statek pod banderą Gwinei-Bissau w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym. Trwa akcja poszukiwawcza. Jednostka należąca do tureckiej firmy została trafiona 3 pociskami. To spowodowało pożar i poważne uszkodzenia. Uratowano 8 członków załogi. Papież Leon XIV znów apeluje o pokój na świecie. Podczas urlopu w Castel Gandolfo wezwał, by nie zapominać o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Na spotkaniu z wiernymi przestrzegł także przed logiką sukcesu i wielkości. Wśród uczestników spotkania z papieżem były grupy Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Akademii Liturgicznej w Rzeszowie.
2: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Międzynarodowy konkurs zdecyduje o tym, co stanie w miejscu rozebranego pomnika wolności na bydgoskim Placu Wolności. Jury oceni zgłoszone koncepcje i wybierze projekt nowego monumentu, mówi profesor Dariusz Markowski, przewodniczący konkursowego jury.
3: Jest to przede wszystkim konkurs na koncepcję na razie, więc jest to koncepcja, która ma uwzględniać kwestie artystyczne, kwestie symboliczne, ale również tożsamościowe. Przede wszystkim cieszy to, że jest to konkurs międzynarodowy, a więc rzeczywiście jest to konkurs szeroki i liczymy, że ze względu na tak ważne nagrody będzie on cieszył się dużym zainteresowaniem.
2: Temat od początku wzbudzał zainteresowanie mieszkańców. W internecie pojawiały się m.in. propozycje upamiętnienia Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Dowbora Muśnickiego czy Władysława Łokietka. Powołani do nieba.pl to nowa witryna, która pozwala odnaleźć miejsca pochówku kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników, kleryków i innych osób powołanych, spoczywających na wszystkich cmentarzach diecezji bydgoskiej. Jej autorem jest ksiądz Bartłomiej Brzeziński. Użytkownicy mogą wyszukać konkretne osoby według nazwiska lub przeglądać bazę według parafii i miejscowości. Serwis przypomina również o rocznicach urodzin i śmierci, prezentuje ostatnio zmarłych oraz zachęca do odwiedzania grobów i modlitwy. I jeszcze pogoda. Poranek w regionie z przewagą chmur. Możemy liczyć na rozpogodzenia i słoneczne chwile, ale także popada. Na termometrach w Bydgoszczy na razie 13 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 19 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7, tak rozpoczynamy poranek i tydzień cały.
6: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A o czym myśli Tomek od samego rana? Tylko nie mów, że o piłce.
5: Ale o polityce też będzie trochę. Połączymy obie dziedziny.
6: Fantastycznie, to już za chwilę teraz. George Michael, When Careless Whispers.

0: Miał 18 lat, takie czasy były. Za 17 minut, 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, a teraz pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Nie wiem, co było większą nagrodą. Dostać medal od Gianniego Infantino czy puchar od Donalda Trumpa. W przypadku tego drugiego aż szkoda, że Iran nie wygrał mundialu. Dekoracja medalistów przebiłaby wszystkie Madonny i Bejbery, które występowały w przerwie meczu. Chociaż i z Hiszpanami prezydentowi USA ostatnio jest nie po drodze. Żeby tylko Trump czegoś nie wywinął w najbliższym czasie, bo Hiszpanie odeślą medale i puchar, tak jak naszemu prezydentowi. Kawalerowie odsyłają order, jak im się coś nie spodoba. Albo co gorsza, Trump odbierze medale, jak Madryt dalej nie będzie współpracował. No dobra, to raczej nie grozi. Od dzisiaj polityka znów idzie swoją drogą, futbol swoją, nie bądźmy infantinni. Gorączka mundialu za nami, teraz 4-letnia przerwa na nawodnienie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz żadne tam ła, ła, ła, ła.
1: Poważne rzeczy będą.
0: I poważne pieśni, o których opowie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 20 lipca 1797 roku miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie pieśni Legionów Polskich, utworu napisanego przez Józefa Wybickiego na cześć generała Jana Henryka Dąbrowskiego, dlatego nazwano go potem Mazurkiem Dąbrowskiego. 19 lat później w Gazecie Warszawskiej ukazał się tekst pieśni narodowej Za pomyślność króla, autorstwa Alojza Gofelińskiego, która stała się oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Dziś znamy tę pieśń pod tytułem Boże coś Polskę. Był rok 1218, gdy Czesław razem ze świętym Jackiem, już po studiach i święceniach kapłańskich, dotarli do Italii w towarzystwie biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, który składał wówczas wizytę ad limina. W roku 1221 pierwsi polscy dominikanie otrzymali posłanie i habity z rąk samego założyciela w kościele świętej Sabiny na Aventynie. Byli ostatnimi, których osobiście obłóczył święty Dominik. Po powrocie do Polski Czesław i Jacek, zgodnie z wolą założyciela, by bracia szli głosić, studiować i zakładać klasztory, nie osiedli w Krakowie, ale tworzyli nowe placówki w kraju i za granicą. Czesław zaczął od Pragi, gdzie w roku 1225 zaprosił go miejscowy biskup. Potem był Płock, Gdańsk, Poznań, Elbląg, ale przede wszystkim Wrocław, gdzie przyszły błogosławiony otrzymał w opiekę kościół świętego Wojciecha i głosił Słowo Boże w kaplicy na Ostrowie Tumskim. Tam słuchał go książę Henryk Brodaty i jego żona Jadwiga. W roku 1231 został prowincjałem wszystkich polskich dominikanów, a tradycja głosi, że zmarł 15 lipca 1242 roku we Wrocławiu. Tam też dziś można modlić się przy jego relikwiach.

0: Za 2 minuty będzie godzina 7:00, to jeszcze może na naszym profilu facebookowym małe podsumowanie mundialu. Co wam się bardziej podobało? Gra piłkarzy czy gra artystów? Bo wczoraj tyle gwiazd było na scenie przed, w trakcie, no po już nie, ale w przerwie meczu na przykład. Tam było halftime show. Wiesz, że mapety nawet wystąpiły?
1: Niemożliwe.
0: Tak, gra na perkusji ten taki. No, i żaba Kermit, Kermit się pojawił, żaba i świnka Piggy.
1: A był ten kucharz?
0: No nie, kucharz. Szwedzi odpadli wcześniej.
1: A przepraszam, za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Biedronka.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jayku Plichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayku dostępnymi od ręki.
1: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jayku Plichta. Bydgoszcz Fordońska 260. Plichta.omoda.jayku.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Bydgoszcz.
5: Festiwal radości na ulicach Hiszpanii, która sięgnęła po najwyższe piłkarskie trofeum. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy odebrali ponad 1500 zgłoszeń. Czerwona flaga powiewa na blisko 100 strzeżonych plażach. To w zachodniopomorskiem. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania po raz drugi w historii najlepszą drużyną świata. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Niedługo potem świętowano m.in. na ulicach Madrytu. Hiszpania wchodzi do wieczności. To tytuł z pierwszej strony najważniejszego krajowego dziennika El País. Do świeżo upieczonych mistrzów świata na boisku często jeszcze nie docierało to, co osiągnęli.
6: Nie,
5: jeszcze to wszystko do mnie nie dociera. Muszę się oswoić z tą sytuacją. Mówił Unai Simon, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, który przez całe mistrzostwa wpuścił tylko jednego gola. La Roja pozostała niepokonana w całym turnieju, a w 8 meczach odniosła 7 zwycięstw. W ten sposób Hiszpanie drugi raz zostali mistrzami globu, powtórzyli sukces z 2010. Gwałtowne burze nad Polską, za nami niespokojne godziny i to niemal w całym kraju. Tylko wczoraj odnotowano ponad 1500 interwencji. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Do groźnego incydentu doszło w Małopolsce.
7: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
5: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Teraz wschód kraju. Prawie 180 razy interweniowali strażacy po przejściu gwałtownej nawałnicy, która sparaliżowała Białą Podlaską.
8: Jednym ze zgłoszeń było zalanie podziemnych korytarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Przy ulicy Janowskiej woda opadowa zmyła elementy tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową ronda.
5: Mówił Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej. Teraz burzowe alerty dotyczą już tylko północno-zachodniej Polski. A my zostajemy w Małopolsce. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po wykolejeniu pociągu. Wczoraj rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla-Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
9: Droga już jest udrożniona, natomiast pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli Polregio Intercity, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusu.
5: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Kolei Państwowych. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w miniony piątek. Czerwona flaga na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim to m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
10: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielne powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona przez ratownika czerwona flaga.
5: Mówił Patryk Ruciński ze szczecińskiego WOPR-u. Przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowania na plaży. A my sprawdzimy, co czeka nas dziś w pogodzie.
11: Pogoda.
0: Poniedziałek w regionie z pogodą zmienną. Od rana na niebie sporo chmur, ale możemy też liczyć na słoneczne chwile. Później także popada. Chłodno. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 14 stopni, w ciągu dnia pokażą ich 19. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
2: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Uwaga, uwaga, poniedziałek, zrywamy się do pracy, do zajęć, do...
6: Pan tak drzesz.
4: Nie no, żeby się obudzili wszyscy.
6: No dobrze, to jak się zrywamy, to się zrywamy. 5 minut po godzinie 7.
4: Opowiem jak w dowcipie, to nie jazz, to pop.
6: Kasia Kozimor.
4: Tomek Walaszczyk.
6: Zapraszamy do 9.

0: Chiquita, Chiquita! 13 minut po 7 poranny program Radia Plus, teraz nastaje. Jesteśmy w bardzo dobrym nastroju.
1: Bardzo dobrym. Pogoda troszkę się popsuła, poniedziałek mamy, ale to nie szkodzi, bo synoptycy mówią, że znów wrócą upały, jeżeli ktoś lubi takie.
0: Mówili, że ten weekend będzie taki upały, że daj spokój.
1: Nie było najgorzej.
0: W ogóle nie było upałów.
1: Nie, no troszkę tam grzało coś lekko. Podobno mają te 40-stopniowe nawet wrócić na przełomie lipca i sierpnia, ale to jeszcze poczekamy, zobaczymy. Tymczasem naukowcy wyliczyli, że po przekroczeniu progu 30 stopni Celsjusza, każdy dodatkowy stopień temperatury sprawia, że pracujemy gorzej o około 3%. Produktywność spada.
0: Oczywiście,
1: z każdym procentem.
0: Bo wszystko spada człowiekowi.
1: Tak? No. Nie oby nie spadało wszystko, bo to dotyczy budownictwa, transportu, logistyki, przemysłu i rolnictwa. Jak w budownictwie coś spadnie, to się potłucze.
0: No tak, to też tak.
1: W transporcie też, no. I w ogóle zwracają uwagę naukowcy, że jest duża dysproporcja, nawet w pracy jakiejś tam biurowej w pomieszczeniach, między USA na przykład i Europą. W Europie tylko 19% budynków ma klimatyzację, w Stanach 90.
0: Dlatego na południu jest ziga-ziga, jak się jest gorąco, to się nic nie robi, robi się przerwę i...
1: Ziga-ziga? No, pierwsze słyszę, ja o fieście słyszałem. Znaczy sieście, chciałem powiedzieć.
0: Fiesta też.
1: Zwłaszcza po finale i znowu o tej piłce, no.
0: No dobra, za chwilę na naszej antenie Czesław Niemen, ale zachęcamy wszystkich do roboty w poniedziałek, no niech to. Czesław Niemen za chwilę, Seno Warszawia, potem Sandra Everlasting. Radio Plus Bydgoszcz.

0: Proszę wsiadać, drzwi zamykać.
1: Zamknąłem?
0: Na tym Perunie.
1: Aha, no właśnie.
0: Czy słyszałeś o pociągu różowej zupy?
1: Nie.
0: On kursuje na trasie Mockawa-Wilno. Najpierw trzeba do tej Mockawy dojechać z Polski, a potem to już do ten różowy pociąg wsiąść. Pociąg różowej zupy wziął się od chłodnika litewskiego.
1: A, właśnie.
0: A, właśnie. No i w środku, w wagonach, róż, botwinki, a oprócz tego jeszcze elementy składników chłodnika, czyli jajka, buraki i ogórki, ale nie, że tam się walają, tylko różne zdobienia z symbolami tej potrawy.
1: Ale także to fizycznie, fizycznie można zjeść tę zupę?
0: No właśnie nie dają zupy na miejscu, chyba trzeba wysiąść w tym Wilnie i wtedy pójść na
1: to
0: ten
1: chyba
0: chłodnik.
1: Tak, no.
0: Ale chodzi o to, żeby przy okazji popromować trochę i zaprosić do tego Wilna, bo w sumie nie jest tak daleko, żeby wsiąść w pociąg i pojechać. Taki to pomysł. Fajny, bo ten pociąg rzeczywiście robi wrażenie, jest różowiutki, no taki trochę Barbie Train, ale ogólnie rzecz biorąc fajny pomysł i niedrogi, bo chyba 69 zł kosztuje bilet. Tak, i jeszcze do końca sierpnia można, że tak powiem, wybrać się z Warszawy, Krakowa, Szczecina, Suwałk.
1: Barbie Train. It's fantastic.
0: No ale my czekamy na te 40 stopni, żeby ten chłodnik zupełnie spokojnie sobie zjeść.
1: To prawda, ja tak planowałem, polowałem i w końcu nie zrobiłem. Nie wiem, czy botwinka to jeszcze do zdobycia.
0: Nie wiem, też trudno mi powiedzieć.
1: Ale no jak mają być te upały, to chłodniki też się przydadzą. Tak. Słyniemy z zup nie tylko gorących.
0: Dokładnie tak. Kim Wilde już teraz, You Came, na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 7.

0: parowało najbardziej w czasie finału Mistrzostw Świata, czy jak grali, bo tam dużo było akcentów muzycznych.
1: Czy jak śpiewali.
0: Znaczy chciałem powiedzieć, jak grali piłkarze, czy jak śpiewali właśnie artyści. Zdecydowanie jak grali, pisze Izabela, choć wolałabym, aby wygrała Argentyna, to gratuluję Hiszpanii. Muzykę to wolę słuchać, wiadomo gdzie.
1: Aha, czyli no. U nas, dobrze. Wszystko się zgadza, ale teraz wiadomości na antenie Radio Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie za znęcanie się nad niespełnorocznym synem. Są zarzuty i areszty dla 23-letniego mieszkańca powiatu sandomierskiego. W czwartek do szpitala zgłosiła się z synem 19-letnia matka. Przyszła, bo według niej chłopiec miał gorączkę. W trakcie badania lekarz stwierdził jednak obrażenia na ciele dziecka, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O sprawie powiadomił policję. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon to prawdopodobne przyczyny pożaru w Drammen na południu Norwegii. Spłonęło tam 100 domów. Policja zabezpieczyła prawdopodobne miejsce wybuchu ognia. Teraz zbadają je specjaliści. Ten nie został jeszcze opanowany, ale nie zagraża już kolejnym budynkom. Na pogorzelisku utrzymuje się wysoka temperatura i miejscami mogą pojawiać się nowe ogniska. W akcji gaśniczej bierze udział kilka śmigłowców. Takiej przerwy w finale mundialu jeszcze nie było. Amerykanie przygotowali kilkunastominutowe show z największymi gwiazdami. Wystąpili Madonna, której towarzyszyli Ronaldo i Ronaldinho, a po niej Justin Bieber, BTS i Shakira.

0: przerwa zamiast tradycyjnych 15 minut trwała ponad 27. Przed meczem w ceremonii zamknięcia mundialu wziął też udział aktor Tom Cruise.
1: Porana wiadomości, Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Znasz osobę, która w sposób szczególny przyczyniła się do promocji miasta i kształtowania jego pozytywnego wizerunku? Zgłoś kandydaturę do bydgoskich autografów. To forma wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla miasta. Od 2007 roku swój podpis w Alei Autografów na ulicy Długiej pozostawiło kilkadziesiąt osobistości reprezentujących wiele dziedzin społecznej i zawodowej aktywności. Są wśród nich znani sportowcy, politycy, filmowcy, lekarze, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata kultury. Miejsce urzędnicy czekają na propozycje do 14 sierpnia. Zgłoszenia przyjmowane są internetowo i tradycyjną pocztą. Odpoczywanie idzie nam słabo, mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, ale jakoś nie możemy wyjść z pracy i zaglądamy do służbowego maila. Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
2: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
1: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze pogoda, ta będzie dziś zmienna. Poranek w regionie z przewagą chmur. Możemy liczyć na rozpogodzenia i słoneczne chwile, ale przydadzą się parasole. Chłodno na termometrach w Bydgoszczy, 14 stopni, dziś maksymalnie do 19 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali.
3: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Już połowa poranka za nami, już w połowie się obudziłem.
5: No dobrze, to teraz czas na przebudzenie się w drugiej połowie. Dzień dobry, Kasia Kozimo.
4: Tomek Waloszczyk. Znaczy, że drugie oko otworzę.
5: No dobrze, no to machamy kolejną rączką. Hands up na antenie Radia Plus. No i przypominamy pytanie przed śniadaniem, przed godziną 8 pojawi się na antenie Radia Plus.

0: słońca w całym mieście. Anna Jantar na antenie Radia Plus.
1: No to rolety zasuwamy i kładziemy się na krótką drzemkę.
0: Co ty gadasz? Odsuwamy. Poranek jest.
1: Teraz poranek, ale w ciągu dnia może ktoś chce się trochę przespać. No ale to wszystko przeszkadza. Słońce, ktoś tam kosi trawnik, dzieci krzyczą.
0: Pierpara,
1: nie można.
0: Się drze,
1: no właśnie to.
0: Pies szczeka.
1: Tak, meteoryt wpadnie.
0: Jak to wpadnie?
1: No właśnie, wyobraź sobie, że do sypialni w New Jersey, w stanie New Jersey, w miejscowości Hillsborough, wpadł meteoryt. To miało miejsce 2 lata temu. Mhm. Nawet rocznica była prawie, o, 16 lipca to było.
0: Proszę.
1: 2 lata temu. Trochę w tajemnicy to zachowano, ale teraz odtajniono dokumenty i okazuje się, że to, co wpadło, mhm, akurat właściciel tej sypialni nie panikował specjalnie, założył rękawiczki takie jednorazowe, wziął to do jakiejś torebki i zaniósł, znaczy zadzwonił do NASA od razu. No. A NASA stwierdziła, że to bardzo cenny meteoryt. I po tych 2 latach odtajniono badania nad tym kawałkiem, mhm, czegoś tam i okazuje się, że on miał w sobie i wodę, i związki organiczne, które mogą wyjaśnić, jak powstało życie na Ziemi, że to się wszystko połączyło już jak tam z kosmosu do nas przyleciało.
0: Czyli to taka wiadomość z kosmosu przyleciała.
1: Trochę tak, tak, ale że komuś do sypialni wpadnie przez dach.
0: I że zachował zimną krwią.
1: A to krew. Też.
0: Ja to bym pomyślała, że może sąsiad się dobija albo coś.
1: No nie, no.
0: Rzuca w okno.
1: A właśnie.
0: Kamieniem.
1: No.
0: No, to taka historia. Dobrze, że zniszczeń nie było, a i może jakie odkrycia z tego powodu będą. Kto to wie. Za chwilę Chris Ria na antenie Radia Plus, Blue Cafe. Przypominamy o tym, że Mała Czarna stawia o poranku, a potem Phil Collins, You Can't Hurry Love. No to żeby się za bardzo nie śpieszyć, nie tylko w miłości, za 16 minut 8.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megafaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Miłości nie należy poganiać, ale czasem miłość nas pogania, krzycząc: kotku, szybciej, już spieszymy się.
1: Albo byłaś z tej łazienki, bracie.
0: No, a właśnie, to o poranku szczególnie znaczące słowa. Za 5 minut będzie godzina 8.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ale my teraz chyba będziemy bez pośpiechu.
0: Bez pośpiechu, refleks szachisty, tak się mówi czasami. Chociaż są też szachy błyskawiczne. Mówimy o tym, bo dzisiaj w kalendarzu 20 lipca Międzynarodowy Dzień Szachów. A przy okazji pytamy, czy jak wyjeżdżacie na wakacje, to jakieś planszówki,
1: szachy, karty albo coś,
0: inne rozrywki, bierki. Kto gra w bierki jeszcze?
1: Skrabelki zawsze muszą być.
0: No też, no. Czy zabieracie na wakacje ze sobą? Napiszcie do nas.
1: Koniecznie, czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plusa. Mamy dla was coś, co na wakacje też warto ze sobą zabrać, czyli ręcznik naszego radia. Wyjątkowo chłonny, piękny, z naszym logo.
0: Czekamy na SMS-y, a po godzinie 8 zadzwonimy i porozmawiamy sobie.

0: S'il vous plaît, zamiast jeté. Za 8:58.
1: Tak, Francuzi to wygrali o trzecie miejsce i przegrali zresztą. Grali Karolina, ale najlepiej grali przedwczoraj. Anglia, Francja, ten mecz będzie Karolina wspominać z mistrzostw najbardziej. Przynajmniej z tej końcówki.
0: Posypnęło bramkami. O.
1: No tak, bo wczorajszy to nie był aż tak pasjonujący, chociaż to finał, to wiadomo, że zawsze emocje są większe.
0: Viva España. Ja co napisał?
1: Tylko piłkarze Hiszpanii dojechali na ten mecz. Występy i śpiewy to jakieś drgawki, jedyny plus, że kolorowe. Ja przepraszam, ja nie wiem, bo wszyscy krytykowali, mnie się to bardzo podobały, te występy artystyczne.
0: No dobrze, za chwilę...
1: Dlatego, że krótkie.
0: No za chwilę na naszej antenie wystąpi Justyna Bieniek, solo! Proszę posłuchać najnowszych wiadomości Radia Plus i prognozy pogody.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Hiszpanie mistrzami świata jest też bohater wczorajszego spotkania i o tym za chwilę. Są zarzuty dla 46-letniego Ukraińca, który zaatakował uczestników łemkowskiej Watry. Kolejni terytorialsi z Lubelszczyzny złożyli przysięgę. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Brudny finał w New Jersey dla Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente byli zdecydowanie lepszą drużyną przez cały wczorajszy finał, ale nie potrafili strzelić gola. Trafienie na wagę złota zdobył dopiero w 106 minucie Ferran Torres. Jak na wynik reagowali kibice, o tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Zwycięzcy jak zwykle mają znacznie łatwiej, dlatego świętowanie w niektórych częściach Hiszpanii dopiero dogasa. Znacznie gorzej wynik odebrali kibice w Buenos Aires, gdzie po meczu doszło nawet do starć z policją. Bardzo mnie to wkurzyło, sędzia nas oszukał. Łzy udzieliły się nawet trenerowi Argentyny, Lionelowi Scaloniemu, który na pomeczowej konferencji został zapytany o przyszłość w reprezentacji. O przyszłości dużo będzie teraz myślał Lionel Messi. Dla gwiazdora Argentyny był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas Święta Kultury Łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, mówi nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Ceny paliw nadal w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w tym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak.
4: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30 zł, 7,40 zł.
1: Tymczasem rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
5: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Złożyli przysięgi kolejni żołnierze z Lubelszczyzny, wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT-em. Wszyscy rozpoczną teraz służbę w lubelskiej brygadzie, mówi nam rzeczniczka jednostki kapitan Marta Gaborek.
6: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja, ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
1: Uroczysta przysięga odbyła się w Radzeniu Podlaskim. Zakończył ją wojskowy piknik rodzinny dla mieszkańców. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Pogoda nie będzie nas specjalnie rozpieszczać. Od rana w regionie sporo chmur, wyjrzy zza nich słońce, ale dziś także przydadzą się parasole, bo popada. Termometry w Bydgoszczy pokażą w ciągu dnia maksymalnie 19 stopni, w tej chwili 15 kresek powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i południowego zachodu, na barometrach 1014 hektopaskali.
1: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Wstajemy w poniedziałek z nową energią do pracy, do różnych zajęć. 6 minut po 8. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy. A za chwilę rozstrzygniecie pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I czas na rozstrzygnięcie. Dzień dobry, czy my z żoną, czy z mężem rozmawiamy?
2: No właśnie, jak to jest? Czy z... No? Halo?
3: Halo?
2: Dzień dobry. Czyli żona.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, bo dostaliśmy SMS o treści Chińczyka, gram z żoną w Chińczyka. Ile frajdy ze zbijania? To mąż chyba pisał.
3: Tak, mąż.
1: No właśnie, bo pytaliśmy o te planszówki, różne rozrywki, jak jedziemy na wakacje, żeby zabrać, żeby wieczorami na przykład nam się nie nudziło. Ten Chińczyk to przecież to, ja pamiętam, że 30-40 lat temu grało. To cały czas popularne?
3: Popularne, tak. Mm.
2: I nadal dużo rozrywki dostarcza ta gra.
3: Tak.
1: A macie jakieś inne gry, czy tylko ten Chińczyk?
3: Chińczyk, no i nieraz w kartę.
1: Mhm, dobra.
2: No i dobrze, jest rozrywka, w razie gdyby deszcz padał, jest co robić.
1: A kto wygrywa zwykle?
3: Ja.
1: To dlatego mąż ma tyle frajdy ze zbijania, bo czasem mu się coś tam uda. No, no i dobrze. A wakacje już były w tym roku?
3: Słucham?
1: Wakacje były?
3: Nie, zaraz będziemy jechać, niedługo.
1: Dobrze.
2: Nad morze, niech zgadnę.
3: No, na dworze, tak.
2: No,
1: tak.
2: Dobrze.
1: Dobra, chyba w drodze gdzieś tam zostaliście, nie zapomnijcie tego Chińczyka zabrać ze sobą.
2: I ręcznika od Radia Plus, które pakujemy
1: Chińczyka
2: i wysyłamy do was.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Nie ma za co, pozdrawiamy, do usłyszenia. 15 minut po godzinie 8.
1: A my sprawdzaliśmy, czy ten ręcznik to Chińczyk?
2: Nie, nie, nie, absolutnie nie.
1: A, dobrze.
2: Indyjska bawełna.
0: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Wiam, Lira Fole na antenie Radio Plus, 26 minut po godzinie 8. Na chwilę zaglądamy do Zoo we Wrocławiu, tam żyje szympansica solo.
1: Kto? Tak solo, szympansica.
0: Szympansica. Taka trochę solo, ale ze współpracą w oczach, bo okazuje się, że ona jest taka sprytna, że przynosi sobie z wybiegu różne takie narzędzia, na przykład patyczki, które ogałaca z liści, a potem za pomocą tych patyczków wykręca świetlówki. A po co?
1: Kradnie żarówki?
0: Tak, wymienia je potem na kiwi. Podobno bardzo lubi kiwi. I czasami jak opiekun chce się na coś wymienić i jej nie pasuje, to nie odda świetlówki, dopóki nie dostanie tego, co potrzebuje.
1: No pięknie.
0: Taka to historia prosto z Wrocławia. Zresztą mnóstwo zwierząt w zoo ma takie różne swoje... różne przypadłości, o których można by nie było opowiadać, ale ta szympansica ze świetlówkami po prostu to coś niesamowite.
1: Dobrze, że w dawnych czasach ona windami nie jeździła, bo wszędzie było ciemno.
0: Bad Boys Blue już teraz, A World Without You na antenie Radia Plus, czyli w podtytule Michelle. A za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody.

0: długo myślałem, co tu powiedzieć w tym miejscu, a
1: i
0: mamy
1: co, i co,
0: tu napisane,
1: nie wymyśliłeś nic?
0: Napisane, że mamy teraz mieć wejście. No. Po czym jak Kasia już zapowiedziała wiadomości prognozę pogody, więc wytrąciła oręż z ręki.
1: Dobrze, to masz trochę czasu, żeby pomyśleć, co powiedzieć później, bo teraz
0: ja
1: rzeczywiście...
0: wiem, już wymyśliłem.
1: Tak? Świetnie.
0: No, dzień dobry.
1: Dobry teraz?
0: Czego nie?
1: No dobrze, oczywiście.
0: Może ktoś nas włączył dopiero.
1: Budzimy się na początku tygodnia, więc musi być dobry. 29 minut po 8, czas na wiadomości.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W wiadomościach Paryż i tragiczny wypadek koło opery. Zginęła tam kobieta potrącona przez samochód zarejestrowany w Polsce. Auto pędziło z prędkością 100 km na godzinę. Zatrzymano dwie osoby, jedna uciekła. W pojeździe policjanci znaleźli też środki odurzające. 60-latka została potrącona, gdy była na przejściu dla pieszych. Tożsamość kierowcy oraz pasażerów auta nie jest na razie znana. Atak ukraińskich dronów na Moskwę to ponad 400 bezzałogowców, które skierowano w nocy na cały obwód. Według strony rosyjskiej większość została zestrzelona. Znów płonie rosyjski Amazon, magazyn największego sklepu internetowego Wildberries. W obwodzie lwowskim w Podolsku drony prawdopodobnie zaatakowały skład ropy naftowej. W Domodjedowie pod Moskwą płonie park logistyczny Jużny Jewrata, jeden z największych kompleksów magazynowych w Rosji. Hiszpania z mistrzostwem w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Po meczu ogłoszono też nagrody indywidualne. Złotą piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju otrzymał Rodri. Najlepszym bramkarzem wybrano jego kolegę z reprezentacji Hiszpanii, Unaia Simona. Królem strzelców z 10 golami został Kylian Mbappé, a najlepszym piłkarzem młodego pokolenia Pau Cubarsi. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Holandii.
16: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Wakacje sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą lub w lasach. Dojedziemy tam pociągami Borsuk, Rybitwa i Latarnik. Urząd Marszałkowski zachęca do korzystania z letniej oferty regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. Marszałkowski wakacyjny pociąg Latarnik rozpoczyna bieg na dworcu Bydgoszcz Główna, zatrzymuje się w Trójmieście i popularnych kurortach Półwyspu Helskiego. Uzupełnieniem oferty sezonowej jest kursujący w dni powszednie bezpośredni pociąg z Bydgoszczy do Kołobrzegu. Zatrucia czadem kojarzą nam się głównie z jesienią i zimą. To jednak mylne, bo tlenek węgla jest niebezpieczny także latem. To gaz, który ciężko rozpoznać, podkreśla dr Andrzej Schmidt z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
10: Bardzo trudno jest na początku rozpoznać, dlatego że czad ani nie ma smaku, ani nie ma zapachu, ani tego nie widać, bo to, co widzimy, to jest dym. Więc jak ktoś mówi, nie widziałem żadnego dymu, niczego, to wydaje mu się, że jest wszystko w porządku. Nie, czad się po prostu spala, to jest niepełne spalanie i można spokojniutko, niczego nie podejrzewając, najnormalniej w świecie usnąć i może się okazać, że to jest dramat pojedynczy albo całych rodzin.
16: Źródłem zagrożenia mogą być działające przez cały rok urządzenia grzewcze, takie jak podgrzewacze wody lub też piecyki łazienkowe. I jeszcze pogoda, poranek w regionie pochmurny. Zdaniem synoptyków możemy liczyć na słoneczne chwile, ale także popada. Termometry w Bydgoszczy pokażą w ciągu dnia maksymalnie 19 stopni, w tej chwili około 15 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i południowego zachodu, na barometrach 1014 hektopaskali.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Nowy tydzień przed nami, 26 minut pozostało do 9.
1: Witamy i zapraszamy jak najbardziej.
0: Powoli, spokojnie.
1: Jakby się chciał tak wybić, wyskoczyć.
0: A tu ktoś spowalnia. Dobrze, to ja nie chcę być ten hamulcowy. Mów szybko jak chcesz. Gazebo, I Like Chopin przed nami.
1: Kasia
0: i Tomek.
1: Zapraszamy.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, Kasiu, jeszcze 6 lat wytrzymajmy w zdrowiu jako takim.
1: Bo staramy się, no. Człowiek się stara, no.
0: I starzeje,
1: stara się i starzeje. No, dobrze. Stara to będę.
0: 6 lat wytrzymajmy, bo właśnie czytam, gdzie najwięcej chętnych, jaki tłum jest na studia i okazuje się, że na Uniwersytecie Warszawskim na przykład największa konkurencja na kierunku lekarskim, 32 osoby na miejsce.
1: No proszę.
0: Jak usłyszeli ludzie, ile tam lekarzy, niektórzy oczywiście,
1: zarabiają,
0: to od razu jaka konkurencja się zrobiła.
1: To prawda.
0: No, a człowiek idzie do przychodni, czekasz, lekarz przyjdzie z dyżuru szpitalnego i tam czeka w tej kolejce i z numerkiem nie może się doczekać, więc niech idą na ten kierunek. Niech się uczą. I podobnie jest na Jagiellońskim, tam jest pielęgniarstwo na przykład.
1: Oblegamy.
0: 2228 osób na 200 miejsc tylko.
1: No dobrze, abyśmy mieli wykształconych lekarzy, oby ich nie brakowało, oby te kolejki do specjalistów były coraz krótsze, abyśmy w zdrowi byli i po lekarzach też nie chodzili specjalnie.
0: Ale wracając na ten warszawski uniwersytet, największy w Polsce, no, co robi na trzecim miejscu, uwaga, jeśli chodzi o konkurencję, japonistyka. 19 osób na miejsce. Przecież nauczyć się tych krzaczków, tego japońskiego.
1: A co po tych krzaczkach można robić potem?
0: No, chyba się dogadywać z jakimś biznesem japońskim. Nie wiem. Może być pilotem wycieczek w Japonii, dla Polaków tam opowiadać różne rzeczy.
1: Perspektywa.
0: No, zastanawiam się, co jeszcze. Ale to trzeba, najtrudniejsze, tymi pałeczkami się musisz nauczyć jeść.
1: Nie, to chyba najłatwiejsze z tym wszystkim. Pałeczką, ziarnko ryżu nałożyć. Gumba jeden z benza.
0: A wreszcie klei na szczęście.
1: Na szczęście tak. A potem bajm i myśli i słowa na antenie Radio Plus. Za 16 minut 9.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
13: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
12: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
13: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. plichta.omoda.jacob.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
16: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Oj tak, budować nowy dzień będziemy, bo poniedziałek 20 dzień lipca w kalendarzu, a przed nami cały dzionek.
1: I mamy nadzieję, że te wichry i burze nie sprawiły, że mieliśmy myśli i słowa nieuczesane.
0: Jak uleca. No dobrze, za chwilę Elton John na antenie radia Blue Science Still Standing. Właśnie widziałam zdjęcia Eltona z wakacji. Mm-hmm. No trochę już starszy pan, ale dalej potrafi się cieszyć.
1: Ale gdzieś na jakiejś ciepłej wyspie siedzi?
0: Tak, na jachcie, proszę pana. O. Zdziwiony trochę, że go tam posadzili, ale do przodu leci.
1: Takiego to stać. Za 5 minut 9, a my też, każdy z nas ma fajne wakacje, jeżeli nie może daleko pojechać, nie może jachtem sobie się bawić na jachcie, to przynajmniej na spacer nad wodę gdzieś blisko.
0: No i posłuchać ulubionych przebojów w Radiu Plus. Już teraz Elton John, my wracamy jutro po 6:00.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Zalane posesje, zerwane dachy i groźny wypadek w Małopolsce są ranni. Przez Polskę przeszły groźne nawałnice. Odezwą się jutro. Systemy alarmowe usłyszymy w całym kraju. To w ramach ćwiczeń. Każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. Powstaje specjalna aplikacja. Minęła dziewiąta. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straty są duże, dużo także sprzątania przez Polskę. W ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Tylko do wieczora strażacy wyjeżdżali blisko 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce, ponad 600 strażackich interwencji. W Targanicach koło Andrychowa na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. W Świętokrzyskiem wiatr zrywał dachy budynków. Potężna wichura przeszła między innymi nad powiatem staszowskim.
2: W miejscowościach Trzcianka i w miejscowości Osala w powiecie staszowskim strażacy interweniowali między innymi przy 11 uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Najważniejsza informacja to brak osób poszkodowanych.
1: Mówi Marcin Bajur, rzecznik strażaków z Kielc, którzy do późnych godzin nocnych zabezpieczali dachy na uszkodzonych budynkach. I jeszcze raport ze Śląska o sytuacji mówi rzeczniczka tamtejszych strażaków Aneta Gołębiowska.
3: Najpoważniejsza sytuacja była w powiecie bielskim i Bielsku-Białej, gdzie strażacy prowadzili ponad 180 interwencji.
1: W mieście drzewa spadły na samochody, uszkodziły też dach budynku w Kozach. W wiadomościach ważna informacja dla kierowców. Po poważnym wypadku zablokowana krajowa dziewiątka w Skaryszewie na Mazowszu. Zdarzyły się tam 4 pojazdy, 2 osobówki i 2 ciężarówki. 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, wyznaczono objazdy. Teraz Hiszpania i ewakuacja ponad 30 miejscowości. To w związku z szalejącymi pożarami lasów i łąk. Najwięcej mieszkańców musiało opuścić swoje domy w regionach centralnych. Walkę z ogniem utrudniają duże wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury. Jutro usłyszymy je w całym kraju. Systemy alarmowe, a to w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. O szczegółach opowie Tomasz Widak.
4: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
1: Pamiętajmy, wszystkie nadawane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
5: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
1: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel takiej mapy.
5: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
1: Aplikacja zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Brother Louis. Model Talking. Na początek tej godziny.

0: Rivers of Babylon i Bonnie M w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 19 minut po 9 teraz na zegarze. No, lato mamy takie, jakie mamy, ale w czasie deszczu też nie można się nudzić, nawet jeśli mamy wakacje. I o tym trochę dzisiaj będziemy rozmawiać. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was w każdej sprawie.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

Bal Wszystkich Świętych i Budka Suflera w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Bal to może być plan na urlop, jeśli pogoda pogrzeżuje nam plany. Lato bywa kapryśne. Wczoraj w wielu miejscach upalnie, dziś bardziej jesiennie niż letnio. Dlatego pytam o te wasze plany B na urlop i czy udało wam się właśnie dzięki temu, albo właściwie przez to, że pogoda nie dopisała i nie można było na przykład wyruszyć w góry lub spacerować brzegiem morza lub opalać się nad jeziorem, pływać. Właśnie, czy dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała wam takie plany, udało wam się odkryć coś ciekawego? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Teraz.

0: Ken Loggins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, piosenka idealna do tego, aby w poniedziałek troszeczkę się nakręcić na cały tydzień. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Po reklamie.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Escucha el ritmo.

0: Pretty Divine i Enrique Iglesias w Radiu Plus na koniec 10:09 za 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Ciało 33-latka wyłowione z jeziora. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Pożar w bloku w Nowej Hucie. Dwie osoby zostały ranne. Jak go zapamiętamy, Mundial 2026 przeszedł do historii. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Wieczorem ratownicy wydobyli ciało 33-latka z jeziora Kisajno. Zaniepokojona załoga jachtu zacumowanego w Pięknej Górze zgłosiła zaginięcie, ponieważ z mężczyzną od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu.
2: Do działań niezwłocznie skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Ratownicy po dojeździe zlokalizowali ciało człowieka. Następnie do działań wprowadzono nurka, który wydobył na powierzchnię ciało 33-letniego poszukiwanego mężczyzny.
1: Mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Według ratowników MOPR do tragedii nie doszłoby, gdyby nie alkohol. Groźny pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się rano w jednym z mieszkań czteropiętrowego bloku na osiedlu teatralnym. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie.
3: Na miejsce skierowano 6 samochodów, 22 strażaków. Pożarem objęte było mieszkanie na parterze. Z mieszkania ewakuowano dwie osoby, przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Została im udzielona pomoc, zostali zabrani do szpitala.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zajmowali się bezprawnym wymuszaniem spłaty wierzytelności. CBŚP rozbiło gang zajmujący się nielegalną windykacją długów. Nawiązywali kontakt z dłużnikami, nękali, a nawet grozili pobiciem i malowali elewację budynków i uszkadzali samochody. Zatrzymano 4 mężczyzn, usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Częstochowie. Jest w Polsce, by dziękować za wsparcie. Opiekunka domu pokoju w Betlejem jeździ po polskich parafiach. Tym razem Elżbietanka, siostra Szczepana Chrechorowicz, odwiedziła Lublin. W kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II opowiadała o pomocy chrześcijańskim dzieciom Palestyny.
4: Są to albo sieroty, albo też dzieci z trudnych, rozbitych rodzin. Są to i dziewczynki, i chłopcy, dlatego że my nie rozdzielamy rodzin. To jest ich dom. Tam mieszkają, kształcą się w szkołach na zewnątrz. No i jako dom to też chcemy je jak najlepiej przygotować do życia, czyli żeby miały jakiś fach.
1: A działania sierocińca cały czas można wspierać. Informacje o domu pokoju w Betlejem są dostępne na Facebooku i na stronie homebetlejem.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wysoki poziom sportowy, amerykańskie show i nowinki, takie jak przerwy na nawodnienie czy niemal półgodzinna przerwa po pierwszej połowie finałowego meczu, z czego zapamiętamy Mundial 2026. Mistrzostwa Świata organizowane przez USA, Meksyk i Kanadę przeszły już do historii. Hiszpanie mogą cieszyć się ze swojego drugiego triumfu na tym turnieju. A z czego cieszą się kibice?
5: Był to wystrzałowy Mundial. Jeden z najlepszych, jeżeli o ile nie najlepszy w historii.
1: Mówi dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Dodaje, że najlepiej z tych mistrzostw zapamięta drużynę, która odpadła w ćwierćfinale, czyli Norwegię.
5: Cały świat ich pokochał. Jak ja przeglądałem sobie amerykańskie social media, to tam Erling Haaland stał się wielką gwiazdą. Tam oni zakochali się w Haalandzie. Na pewno Norwegowie wkradli się do ludzkich serc, amerykańskich serc szczególnie.
1: Kolejne mistrzostwa świata za 4 lata. Zorganizują je wspólnie Hiszpania, Portugalia i Maroko. Z okazji stulecia mistrzostw pojedyncze mecze odbędą się również w Ameryce Południowej.
0: To z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Dancing Queen i Abba na początek.

0: Stewart, Some Guys Have All The Luck w Radio Plus na lato z nutą nostalgii, 18 minut po 10 teraz na zegarze. Niektórzy mają takie szczęście, że ich wymarzony urlop przebiega zgodnie z planem, tak jak sobie właśnie wymarzyli. No ale bywa też, że na przykład pogoda pokrzyżuje nam plany i wtedy warto mieć plan B, bo z pogodą bywa różnie. To nie tylko chodzi o to, że nie ma złej pogody na to, żeby na przykład spacerować, biegać, ale czasami na przykład przez pogodę niektóre szlaki górskie mogą być zamknięte albo przez wichury uszkodzone zostały drzewa w ogrodzie botanicznym i nie możemy do niego wejść. Więc wtedy właśnie warto mieć plan B. I czy wam się przydarzyło, że przez to, że coś było dla was niedostępne, co sobie zaplanowaliście, dzięki temu zwiedziliście jakieś miejsce, udało wam się je odkryć? 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. A do oddania mam dzisiaj ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Radiem, w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 29 minut pozostało do 11. A gdy lato upalne lub deszczowe, można schronić się w muzeum. A gdyby to muzeum jeszcze tak nas szalenie zaciekawiło, to może nawet zainspirować do tego, żeby stworzyć coś własnego. I tak właśnie było w przypadku Andersona Taylora z Cambridge w Illinois. Amerykanin, który w wieku niespełna 10 lat otworzył swoje Muzeum Historii Naturalnej, a zrobił to po wizycie w Staffin Dinosaur Museum na szkockiej wyspie Skye. To takie niewielkie, prywatne, urocze muzeum dla fanów Parku Jurajskiego. I to muzeum tak urzekło chłopca, że zorganizował wystawę u siebie po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Pomogli mieszkańcy, którzy przynosili minerały i inne eksponaty, a ten sukces Andersona został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, gdyż chłopiec widnieje tam jako jeden z najmłodszych założycieli muzeów właśnie. I w przyszłości chłopiec planuje także te zbiory muzealne poszerzyć o własne odkrycia, ponieważ ma zamiar studiować paleontologię i tym paleontologiem zostać i chce tę miłość do dinozaurów po prostu swoją jakby poszerzyć. No i tak, muzeum to też może być dla nas taki plan B, jeżeli planujemy spędzać czas na urlopie w naturze, ale pogoda niekoniecznie na to nam pozwala. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a pytam dziś o to, czy udało Wam się kiedyś odkryć coś właśnie dlatego na urlopie, że pogoda pokrzyżowała Wasze plany. Sissy Catch, Stranger by Night, teraz w Radiu Plus.

0: Hail the World i Michael Jackson w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Like a Prayer i Madonna.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą.

0: Pobiało wakacjami La Sketchup i Aserehe w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Czy ktoś wykonywał ten charakterystyczny układ taneczny? No dobre, żeby się obudzić. Na zegarze teraz 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Znęcą się nad kilkumiesięcznym synem. Zarzuty dla 23-latka z Sandomierza. Utrudnienia w warszawskim metrze. Wózek stoczył się z peronu. Żołnierze rozpoczynają dziś ćwiczenia w terenie. Jest apel o nierobienie zdjęć. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znęcał się nad 9-miesięcznym synem. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla 23-latka z powiatu sandomierskiego w Świętokrzyskiem. Ślady pobicia odkrył lekarz badający dziecko i natychmiast wezwał policję.
1: Otrzymaliśmy informację ze szpitala w Sandomierzu, że na oddział dziecięcy przyjęto tam 9-miesięcznego chłopca. Obecność dziecka była związana z gorączką i wymiotami, natomiast podczas badań lekarz stwierdził, że na ciele dziecka znajdują się ślady i zasinienia, które mogą wskazać na to, że do ich powstania ktoś się przyczynił. Lekarz powiadomił służby.
0: Mówi Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji. Sprawą zajęła się prokuratura.
2: Został zebrany materiał dowodowy, który pozwolił wydać postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem oraz nad jego matką. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Czyn, który został zarzucony podejrzanemu, zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Matka dziecka na razie nie usłyszała w tej sprawie żadnych zarzutów. Wózek stoczył się z peronu metra. 3 stacje wyłączone z ruchu. Teraz o niebezpiecznym incydencie w stolicy. Jak powiedziała nam Anna Bartoń z warszawskiego metra, doszło do niego na stacji Wawrzyszew.
3: Jest to wynikiem stoczenia się niezaopiekowanego, pustego wózka dziecięcego w torowisku na stacji Wawrzyszew. Strażacy wyciągają go spod pociągu.
0: Przez to pociągi nie kursują na 3 ostatnich stacjach pierwszej linii metra. Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. ZTM uruchomiło komunikację zastępczą między stacjami Słodowiec i Młociny. Żołnierze wyruszają dziś w teren. Do końca lipca będą się szkolić w lasach na Opolszczyźnie. Jest apel o niefotografowanie ich ćwiczeń ani tras przejazdu. O szczegółach Dorota Senie.
4: Żołnierzy będzie można spotkać w rejonie Opola, Turawy i Zawadzkiego. Będą poruszać się pieszo, indywidualnie lub w grupach. Na leśnych drogach będzie można też zobaczyć wojskowe pojazdy terenowe. Wojsko uspokaja to ćwiczenia szkoleniowe i apeluje o niefotografowanie żołnierzy i niepublikowanie takich zdjęć w internecie. Dodatkowo we wtorek w całym kraju, także w województwie opolskim, będą uruchamiane systemy alarmowe. Sygnały również będą miały charakter ćwiczebny i nie oznaczają zagrożenia.
0: O czym informowała Dorota Senie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Trwa sezon grzybowy. Sanepid przypomina o podstawowych zasadach, jakie obowiązują podczas grzybobrania.
6: Wyruszając na poszukiwanie grzybów, należy pamiętać o takich kilku najważniejszych zasadach. Aby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś właśnie nie ma pewności co do danego okazu, powinien zostawić go tam, gdzie rośnie.
0: Mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego Sanepidu i dodaje.
6: Nie zbieramy również grzybów bardzo młodych, bardzo łatwo tutaj o pomyłkę.
0: A jeżeli wrócimy już z grzybobrania i nie mamy 100% pewności, grzyby możemy przenieść do siedziby Sanepidu, gdzie obejrzą je eksperci.
5: Lato z nutą nostalgii.
7: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Heaven i Bryan Adams na początek tej godziny.

0: The One and Only, Chesney Hawkes w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut po 11, a ja pytam o wasze wakacyjne plany, które pokrzyżowała pogoda i czy dzięki temu udało wam się coś ciekawego odkryć. Gosia napisała w tej sprawie: w ubiegłym roku spędzaliśmy urlop z dziećmi w Gdańsku. Ze względu na dzieci plany były głównie plażowe, ale lipiec nad Bałtykiem niekoniecznie sprzyjał plażowaniu. Szczególnie jeden dzień był zimny i deszczowy, więc poszliśmy do Muzeum Solidarności. Byliśmy pełni obaw, bo dzieci małe, 5 i 6 lat, ale okazało się, że bardzo ich historia zainteresowała. Oczywiście na swój sposób. Spędziliśmy tam ponad 3 godziny, a po powrocie do domu starszy syn z przejęciem opowiadał dziadkowi o tym, czego się dowiedział i słuchał opowieści dziadka o tamtych czasach, napisała Gosia. Jest to bardzo ciekawe muzeum i myślę, że też to Muzeum Solidarności jest takim miejscem, w którym na swój sposób właśnie każdego można zainteresować, nawet tych najmłodszych. Pamiętam, że na ścianie, gdzie jest napis Solidarności, przykłada się takie karteczki, wypełnia się, coś pisze się na temat tej wizyty w muzeum i to, co mi zostało, utkwiło w pamięci, to dziecięce pismo i z informacją taką: strach pomyśleć, jak kiedyś było. Więc warto o tym też pamiętać, to już nie do dzieci, ale też do dorosłych, żeby takie rzeczy do nas nie wracały, a to, co się dzieje na świecie, to jednak. No dobrze, bo smutno się zrobiło, a miało być wesoło o tym, co odkryliście na wakacjach. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was, a przypominam, że do oddania mam ręcznik plażowy od Radia Plus. Co udało wam się odkryć na urlopie dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała pierwotne plany?
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i JQ Plichta włączony.
12: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i JQ dostępnymi od ręki.
11: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
12: Omoda i JQ Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. plichta.omoda.jq.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus.
5: Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

Czas nas uczy pogody. Grażyna Łobaszewska w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Jeśli pogoda niestety nam nie dopisuje, bo jest albo za ładnie, albo za brzydko, to co wtedy? O to dzisiaj pytałam. Czy udało wam się odkryć coś dlatego, że pogoda pokrzyżowała wam plany urlopowe? I wiadomość od Mariusza. W tamtym roku odpoczywaliśmy w Kotlinie Kłodzkiej. Słuchaliśmy waszego programu ze Stwierdzy Srebrna Góra, a że było bardzo gorąco i byliśmy już zmęczeni upałem, to postanowiliśmy zejść pod ziemię. Dlatego odwiedziliśmy najpierw Twierdzę Kłodzko, a później pojechaliśmy właśnie do Srebrnej Góry. Dzieciaki były tak zachwycone, że wróciliśmy na Dolny Śląsk jesienią i musieliśmy odwiedzić też Times Gate w Wieleniej Górze, a w tym roku też planujemy wyruszyć na podobny szlak, napisał Mariusz ze Sławy. I do Mariusza powędruje ręcznik plażowy od Radia Plus, a nawet po wyjściu z kopalni albo z podziemi twierdzy jakiejkolwiek taki ręcznik też się przydaje, bo to różnie przecież bywa w wakacje. A jeśli chodzi też o ten szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, bo tutaj właśnie został przytłoczony ten szlak, to my w tym roku będziemy także obecni na Dolnym Śląsku i już w najbliższą sobotę razem z Kasią Kozimor będziemy prowadziły program z Zamku Książ. A od poniedziałku będzie do zdobycia na przykład weekend na Zamku Książ, więc warto z nami zostać. Private Dancer i Tina Turner teraz w Radio Plus.

0: La Bamba i Los Lobos w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 12. Szukając dobrych wiadomości, napisała Paulina, papierówki zaczynają nadawać się do konsumpcji. Kulinarne wieści to zawsze dobre info, a przynajmniej smaczne. A po deszczu mamy kałuże, gdzie sobie można wskoczyć, powiększając uśmiech na twarzy, chociaż u nas słoneczko świeci. Papierówki też na pogodę się również polecają. Taki kompot, zimny kompot z papierówek, to też jest smak lata. Nawet jeśli czasem za oknami niekoniecznie jest taka pogoda, jaką byśmy chcieli mieć, to te papierówki jakoś z latem mocno się kojarzą. Do 12 w Radiu Plus jeszcze między innymi Lombard i Przeżyj to sam.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Laura Benningen na koniec 11.12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta potem. Dziękuję za dziś, słyszymy się jutro po 9.00.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Strażacy usuwają skutki wichur. Dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Pijana doprowadziła do dramatycznego wypadku w Lubuskiem. Poprawia się stan rannych. Fałszywe sztabki złota i podrobione paragony. Nowa metoda oszustów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po weekendowych nawałnicach dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Burze mogą nawiedzić północną część kraju, trzeba będzie uważać na silny wiatr, a lokalnie też na grad. Alerty zaczęły obowiązywać o 12 i utrzymają się do godzin wieczornych. A w ostatnich godzinach strażacy mieli mnóstwo pracy, łącznie interweniowali ponad 1500 razy. Ucierpiały Śląsk, Lubelszczyzna i Świętokrzyskie, ale najtrudniejsza sytuacja była na południu Małopolski.
1: W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy w Tarnowie zaparkowane samochody. W miejscowości Radłów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
0: Relacjonuje Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie. Niespokojnie było też w centrum, m.in. w Łódzkiem, mówi Jędrzej Pawlak z tamtejszej Straży Pożarnej.
2: Strażacy usuwali połamane gałęzie i konary drzew. Wypompowywanie wody również było częścią zadań strażaków. Jeżeli chodzi o straty materialne, największe miały miejsce w Łodzi. Spadające drzewa uszkodziły 4 samochody osobowe.
0: Najbliższe dni mają być już spokojniejsze, ale za to chłodniejsze, poniżej 20 stopni. Poprawia się stan rannych po groźnym wypadku w Lubuskiem. Wieczorem pod Babim Mostem pijana kierująca w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo jadący samochód. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd dachował. Ranne zostały 3 osoby, mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.
3: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała w organizmie 0,7 promila alkoholu. Za spowodowanie kolizji została ona ukarana mandatem karnym w wysokości 5000 zł. Dodatkowo wobec tej kobiety prowadzone jest postępowanie w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.
0: Poszkodowani trafili do szpitali w Wolsztynie i Świebodzinie. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Fałszywe sztabki i podrobione paragony. Mennica Polska ostrzega przed nową metodą oszustwa. Chodzi o fałszywe sztabki złota. Często towarzyszą im podrobione dokumenty zakupu, które mają uwiarygodnić transakcje. Przestępcy coraz częściej posługują się fałszywymi dokumentami imitującymi paragony z salonów Mennicy Polskiej. Spółka zaapelowała do inwestorów o zachowanie szczególnej ostrożności.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 1 grosz za 1 kilometr jazdy. Rozpoczął się ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
5: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk z Republiki Środkowoafrykańskiej.
6: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depoty jest hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
5: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
7: Teraz wiadomości Radia Plus z Bydgoszcz i Justyna Malińska. Największy w Polsce mural świętego Stanisława Kostki powstał w Złotowie. Można go zobaczyć na ulicy Bohaterów w Westerplatte. Nowy mural przyciąga uwagę nie tylko swoimi rozmiarami, ale również oryginalną formą artystyczną. Autorką projektu jest Amelia Wiśniewska, natomiast za realizację odpowiadał Łukasz Towalewski. Monumentalne dzieło o powierzchni ponad 184 metrów kwadratowych ma przypominać zarówno o patronie młodzieży, jak i o idei projektu Kostka, organizowanego w Złotowie. Od kilkunastu lat wydarzenie jest nierozerwalnie związane z miastem i każdego roku przyciąga uczestników z różnych stron Polski. Odpoczywanie idzie nam słabo, mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć. Ale jakoś nie możemy wyjść z pracy i zaglądamy do służbowego maila. Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
8: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
7: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu, większość z nich więcej niż raz. Na koniec jeszcze pogoda. Poniedziałek w regionie z przewagą chmur. Wygląda zdań ich od czasu do czasu słońce, ale dziś również przydadzą się parasole. Na termometrach w Bydgoszczy do 19 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1013 hektopaskali.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
0: Marek Sierocki, Janek Pasterski, dzień dobry. Cóż to były za emocje, cóż to był za wieczór?
9: No, wspaniały finał. Hiszpania wygrała 1-0 po dogrywce z Argentyną i są drugi raz mistrzami świata. Z tej okazji Viva España, Imca Marina na dobry początek.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Wracamy do sobotniego koncertu w Operze Leśnej w Sopocie. Radio Plus było patronem medialnym tego wydarzenia i rzeczywiście było to wielkie wydarzenie. W piątek w naszej audycji gościł Albano.
2: Gościł Albano, przesympatyczny człowiek, fantastyczny artysta. Uważam, że to była naprawdę świetna godzina, podczas której no, byliśmy w stanie dowiedzieć się wielu takich rzeczy nieoczywistych.
1: Nie tylko to, co mówił na antenie, ale też poza anteną, kiedy nam opowiadał różne ciekawe historie, między innymi o tym, jak Michael Jackson splagiatował jeden z jego utworów. Opowiadał o tym procesie, jak to się miało zakończyć, wspólnym występem. Niestety nie doszedł do skutku ten występ, bo Michael Jackson zmarł. Ale wracając do koncertu, fenomenalny zespół muzyków, który towarzyszył Albano na scenie. Wszystko się zgadzało, świetnie.

0: świetnie grali. Publika fantastycznie wręcz przyjęła Albano. Nie chciała go wypuścić ze sceny. Napisował blisko 20 minut.
1: Ja się wcale nie dziwię, bo jak już taka gwiazda się pojawia i ma się na wyciągnięcie ręki i ucha, to się chce jak najdłużej korzystać.
0: A wśród ponad 4000 widzów, którzy byli w Operze Leśnej w Sopocie, byli nasi słuchacze. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Pokazali się. Poprosiłem, żeby te osoby, które wygrały zaproszenia, podniosły ręce do góry i tak było.
1: I się pokazali i pisali również do mnie osobiście wiadomości mailowe, że dziękują za te bilety. Jest para słuchaczy, która bardzo się cieszyła. Za tydzień lecą w ogóle do Włoch i stwierdzili, że to jest coś wspaniałego, ale że po tym koncercie to już po prostu nie mogą się te Włoch doczekać, no bo dostali takie cudowne emocje teraz w sobotę.
0: Ja podziwiam kondycję fizyczną Albano. Przecież artysta ma ponad 80 lat, a wciąż jest w świetnej formie. Twierdzi, że nie pracuje nad swoim głosem, nie ćwiczy go, a głos ma fenomenalny. Te wszystkie górne alikwoty po prostu świetnie brzmią. Naprawdę to był fantastyczny koncert i też opowiedział nam historię związaną z przebojem Felicita, że końcówka lat 70., początek 80. to był czas, kiedy Włochy przeciętnemu człowiekowi kojarzyły się z mafią, z jakimiś skandalami, no i z takim smutnym czasem. Dlatego ta piosenka Felicita, bardzo radosna, kiedy dostał ją Albano, to mówi, że to jest świetny utwór, który ma szansę zmienić opinię na temat Włoch. I tak się stało. To piosenka, która zajęła drugie miejsce na festiwalu San Remo w roku 82, ale stała się, nie wygrali, ale stali się wykonawcami Albano i jego żona Romina Power, no jednego z największych hitów w historii włoskiej piosenki. I teraz ten utwór przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

0: Zespół Perfect, Chcemy Być Sobą, to już za nami, a przed nami jeden z najsłynniejszych instrumentalnych utworów wszechczasów. Najpierw ten utwór ukazał się na płycie, ale było tak duże zainteresowanie piosenką, stacje radiowe utworem zaczęły go grać, że w końcu też pojawiła się Samba Patti na singlu.
1: Lubisz jak gitara gra, to teraz wirtuoz gitary.
0: No i to do tego gitary takiej morokowo-latynoskiej. Carlos Santana, Samba dla ciebie.

0: Jak najbardziej pozytywnie Shaking Stevens doprowadził nas do szaleństwa, a szaleństwo było, oj, i to jeszcze jakie, w minioną sobotę w Sopocie w Operze Leśnej, tam koncert Albano, ale także duetu Ricky e Poveri, no i się działo.
1: Zespół, który karierę zaczynał w latach 60., popularność zdobył w roku 71., kiedy wystąpili na festiwalu San Remo i zaśpiewali utwór Que Sera. Tak wtedy było w San Remo, że jedną piosenkę śpiewało kilku wykonawców, no i również wtedy śpiewał José Feliciano Que Sera. Jego wersja zdobyła większą popularność. Potem bywało różnie, ale końcówka lat 70., początek lat 80. to był czas największych sukcesów. Wówczas tria Ricky e Poveri, takie utwory jak Sara Perchettiamo, Made in Italy, Mamma Maria, Voulez-vous danser, Hasta la vista, no to były hity, które nuciła nie tylko włoska publiczność, ale prawie cała Europa. W Polsce byli wówczas mega, ale to mega popularni. Te piosenki usłyszeliśmy w sobotę podczas koncertu. Tak jak w przypadku Albano, zespół towarzyszący to muzycy na najwyższym światowym poziomie. To wszystko brzmiało cudownie, bardzo nowocześnie. Nadali tym utworom z lat 80. taki bardziej nowoczesny charakter, ale zachowując to, co najlepsze w tej włoskiej muzyce, melodyjne piosenki, cała sala, cała Opera Leśna kołysała się chociażby w rytm przeboju Acapulco.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: To Marek Grechuta, Nie dokazuj. Zaproszenie na dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop od 20 do 22. Jak w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, wakacje.
1: No, to dzisiaj się na to idealnie łapiemy na początku tygodnia. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Marek Środzki,
0: Jan Pasterski. Na zakończenie przebojowej poczty Maria Macki, Show Me Heaven.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka, 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Limit stawki godzinowej dla lekarzy? Rząd zajmie się propozycjami resortu zdrowia. Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki to po brawurowej ucieczce i staranowaniu radiowozu. Ruch wahadłowy w Tatrach, remont na popularnym szlaku. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jakie zmiany czekają lekarze? Jutro rząd ma się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Resort przygotował 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Został tymczasowo aresztowany. Kierowca, który staranował radiowóz z ciężarówką, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Wszystko działo się na trasie S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Po kilku godzinach mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce. 24-latek usłyszał w sumie 6 zarzutów.
4: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223 paragraf 1 kodeksu karnego.
1: Mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Zarzuty usłyszał też drugi mężczyzna, który pomagał kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Prawdopodobnie jutro pociągi wrócą na trasę pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną w Małopolsce. Trwa naprawa torów w Wierchomli po tym, jak w piątek uszkodził je wykolejony pociąg towarowy. Zniszczenia są duże, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Na pół kilometrze trzeba było wymienić podkłady kolejowe. Miejscowo również tory. Zostało kilka wagonów, które leżą obok koryta rzeki i ten jeden w rzece. I po naprawie torów będziemy mogli przystąpić do ich usuwania.
1: Przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruch wahadłowy w Tatrach. Dziś rozpoczyna się remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną tam łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
1: Od dziś drobne prace będą prowadzone też na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów.
7: Pora na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. W Bydgoszczy i całym województwie kujawsko-pomorskim zawyją syreny alarmowe. Będzie można usłyszeć je jutro między 7 a 19. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Będą odbywać się w ramach ogólnokrajowej akcji Alarm 2026 prowadzonej przez MSWiA. Ma ona sprawdzić system ostrzegania i alarmowania. Rusza 22. Piesza Pielgrzymka diecezji bydgoskiej na Jasną Górę. Jutro o 6 rano w bydgoskiej katedrze odprawiona zostanie msza święta. Po niej nastąpi wyjście grup. Pierwsi pielgrzymi są w drodze już od wczoraj. Wszyscy do celu dotrą 31 lipca.
8: Przede wszystkim na Jasnej Górze będą czekały łzy radości, łzy szczęścia. Z tego, że tam po prostu będziemy, że ten trud, to wszystko, co gdzieś tam towarzyszyło przez te kilkanaście dni, tam po prostu możemy zostawić. A z takich bardzo przyziemnych rzeczy, ale też i duchowych, oczywiście najważniejszym punktem będzie msza święta o godzinie 12 przed obrazem Matki Bożej. Około 10.30 pierwsze grupy będą już wchodziły na Jasną Górę. Potem o godzinie 18 mamy drogę krzyżową na wałach i o godzinie 21 apel jasnogórski, który w tym roku będzie prowadził nam nasz biskup.
7: Mówi główny organizator pielgrzymki ksiądz Igor Wichrowski. A pątnikom w drodze przyświeca w tym roku hasło Uczniowie Misjonarze. I jeszcze pogoda. W regionie dziś trochę chmur, trochę słońca. Do tego możemy spodziewać się opadów deszczu. Na termometrach w Bydgoszczy do 19 stopni i cieplej zrobi się dopiero w weekend. Do tego dziś mocniej wieje z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1013 hektopaskali i ciśnienie nieznacznie się waha.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Pięknie zaczynamy kolejną godzinę, bo już teraz w Radio Plus Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Super Tuper to ABBA w Radiu Plus. Przyjemnie się zrobiło. Dzisiaj 20 dzień lipca, poniedziałek, czyli przetasowanie turnusów i nad polskim morzem. Pewnie znowu będzie tłoczno. Ja byłem w sobotę z Markiem Sierockim i w piątek zresztą też. W niedzielę wracając z Sopotu, także człowiek widział to i owo. Faktycznie tłok, ale czytam teraz, bo Sopot z Sopotem i Trójmiasto w ogóle, że Karwia w czasie sezonu, w tym szczycie, przeżywa prawdziwy najazd turystów, bo kiedy jest ładna pogoda, to nawet 50 tysięcy gości dziennie potrafi się w tej miejscowości pojawić. No i wtedy człowiek przy człowieku. Duża rotacja, 50 tysięcy. Słuchajcie, to ja nie wiem, czy to już nie jest tak, że dla kogoś może nawet czasami zabraknąć gofra.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
12: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
11: Tak jest! W salonach Lichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
12: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. Lichta.omoda.jacob.pl.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Brytyjczyk w Stanach Zjednoczonych. No tak, to tak humorystycznie trochę Sting, ale dzisiaj to pewnie nic dziwnego. Zresztą w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie nie brakowało wszelakich narodowości, wszakże Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Mundial wczoraj, wielki finał, Hiszpania kontra Argentyna. No i już wiemy, i to było chyba, no nie wiem, pewnie dla jednych zaskoczenie, a dla innych nie, ale tak, po dogrywce to Hiszpania została Mistrzem Świata. A jakby ktoś miał ochotę przedłużyć te emocje związane z, no właśnie, z mundialem, to FIFA będzie wyprzedawała kawałki murawy z boisk, na których mistrzostwa się rozgrywały. Mniej więcej $450 będzie kosztował taki fragment murawy z trawą, pięknie opakowany w pudełeczko, sygnowany odpowiednią datą. Można coś takiego mieć i świętować każdego dnia. A skoro podróże i wakacje, to jesteśmy w toku podróżowania i zwiedzania. W najlepsze. Desirel teraz i Voyage, Voyage.

0: Rod Stewart na dobry koniec tej godziny, no bo przyjemnie się zrobiło, to prawie 14 w Radiu Plus. Już za chwilę wiadomości i Michał Konopiński, zapraszamy.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Moskwa ma wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Zabójstwo kobiety w Zachodniopomorskiem. Po kilkugodzinnej obławie służby zatrzymały mężczyznę. Mniej zamówień z Chin. Koniec tanich paczek. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może do tego wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich maszyn i wykorzystać je do prowokacji pod fałszywą flagą.
2: Na to trzeba być gotowym. Jutro rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
1: Wicepremier przypomina, że tylko w ubiegłym tygodniu nad Bałtykiem trzykrotnie doszło do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Zabójstwo kobiety w Chojnie, zachodniopomorskim. Ciało znaleziono około godziny 10. Po kilku godzinach policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z jej śmiercią. O szczegółach Michał Zaręba.
3: Akcji poszukiwawczej udział wzięli funkcjonariusze prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły wykorzystujące drony. Działania wsparli także policjanci z Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina. Mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą zatrzymano niespełna 3 godziny po znalezieniu ciała.
1: Dalsze czynności prowadzić będzie prokuratura rejonowa w Gryfinie. Koniec tanich paczek z Chin wpłynął na kupujących. Zamówień jest mniej. Od 1 lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro są naliczane do od każdego przedmiotu. Jeśli zamawiamy kilka różnych rzeczy, cło może wynieść wielokrotność tej kwoty.
4: Cła nie płaci konsument. Dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
1: Mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Choć na szczegółowe dane będziemy musieli poczekać, już teraz wiadomo, że przez dodatkowe koszty zamówień z zagranicznych platform jest mniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Seniorzy będą mogli znaleźć nową ścieżkę zawodową albo odkryć nową pasję. W środę w Krakowie wystartuje Biuro Karier Seniorek i Seniorów. Jak będzie funkcjonowało to miejsce i gdzie się zgłosić, mówi Marta Wodyńska, pełnomocnik prezydenta miasta.
5: Przede wszystkim będzie to miejsce, do którego każda osoba, czy tuż przed emeryturą, czy w wieku emerytalnym, będzie mogła się zgłosić, żeby porozmawiać o tych możliwościach, które dla niej istnieją na rynku pracy, ale też dowiedzieć się, jakimi kompetencjami, czy jakim potencjałem sama dysponuje. Pierwsze spotkanie będzie możliwe już 22 lipca na Dekerta 24 na trzecim piętrze.
1: Punkt ma działać we wtorki i środy od 11 do 14.
6: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Pokazy ratownictwa, służby na wodzie, konkursy dla dzieci, prelekcje na temat bezpieczeństwa nad wodą. To tylko część atrakcji, które czekają na mieszkańców naszego miasta i powiatu na plaży w Pieczyskach. Bydgoscy policjanci wraz z innymi instytucjami zapraszają tam już jutro. Imprezę przygotowano w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Rozpocznie się ona o 11 i potrwa do 14. Jak od strony wody wyglądają miejscowości okalające jezioro Sępoleńskie? Co skrywają brzegi jeziora i co znajduje się na obu jego końcach? Można to będzie sprawdzić osobiście w najbliższą sobotę. Centrum Sportu i Rekreacji wraz z gminą Sępólno-Krajeńskie organizują otwarty spływ kajakowy.
7: Spływ rozpocznie się na plaży miejskiej, popłyniemy wzdłuż brzegów naszego jeziora na sam koniec jeziora, gdzie jest przepiękna roślinność, ptactwo, zupełnie obszar nienaruszony. Tam jak zobaczymy to wszystko, popłyniemy drugą stroną jeziora i zakończymy ten spływ na ekobazie wspólnym ogniskiem.
6: Zaprasza burmistrz Sępólna-Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski. Udział w spływie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają kajaki wraz z wyposażeniem. Zapisy chętnych przyjmowane są w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji. Na koniec pogoda, a ta dziś zmienna. Na niebie w regionie sporo chmur, ale wygląda też za nich słońce. Do tego możemy spodziewać się opadów deszczu. Na termometrach w Bydgoszczy 18 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13 kresek. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Radio Plus.
8: przeboje z nutą nostalgii.
9: I will always love you. To Whitney Houston oczywiście. I tak zaczynamy kolejną godzinę w Radio Plus 5 po 14. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Odrobina magii to oczywiście Queen i Freddie Mercury. No tak, jak wakacje to i magiczny czas, prawda? Zwłaszcza jeżeli człowiek akurat na urlopie. Byliśmy teraz z Markiem Sierockim, to przy okazji koncertu, który miał miejsce w Sopocie. Albano i Romina, sam bez Rominy Power, to już się zagalopowałem odrobinę, ale za to w towarzystwie duetu Ricky e Poverin. No ale mam na myśli to, że sporo ludzi nad morzem było, zwłaszcza, że w piątek było wręcz upalnie i przepiękna pogoda. Później było już troszkę gorzej, ale mam nadzieję, że jeszcze takie okienka pogodowe gdzieś nad jeziorami, czy też nad morzem w Polsce, a może za granicą, gdzie łatwiej o dobrą pogodę, na pewno nieraz się jeszcze pojawią, bo no nie jesteśmy nawet jeszcze na pół metku wakacji, jeszcze przed nami trochę. W związku z tym rozdajemy wam ręczniki plażowe, kąpielowe z logo Radia Plus. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszam już teraz. Czekam na SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna.

0: Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Cudowne głosy braci Gibb, to Bee Gees oczywiście, How Deep Is Your Love. No, a ja tymczasem dodzwoniłem się do Doroty z Radomia. Doroto, dzień dobry. Halo, halo, napisałaś, że razem z mężem szykuje wam się urlopik i jedziecie do chałup nad morze. Okej. Coś mamy, problemy z zasięgiem, ale może jeszcze uda mi się tylko wydobyć od ciebie te informacje, kiedy ten urlop?
1: W sobotę wyjeżdżamy.
0: W sobotę wyjeżdżacie, no to czasu niewiele, w takim razie ja śpieszę na pocztę, żeby wysłać do was ręcznik kąpielowy, bo mam nadzieję, że wam się przyda.
1: Oczywiście, dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam cię.
1: Ja pozdrawiam.
0: Pozdrawiam cię ciepło. No, niestety czasami tak technicznie z zasięgiem coś potrafi rwać, ale mam nadzieję, że w najbliższą sobotę w chałupach pogoda dopisze. No i wszyscy, którzy tam będą korzystali pełnią po prostu ze swojego urlopu. No już teraz dla każdego pracującego, odpoczywającego. Bonnie Tyler w Radio Plus Holding, Out for a Hero.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
6: Króla w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Tryb wakacyjny w salonach Homoda i Jacob Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Homoda i Jacob dostępnymi od ręki.
3: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Homoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. plichta.homoda.jacob.pl
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.

0: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Czy będzie rozłam w PiS-ie? Trwa spotkanie w siedzibie partii. Salmonella w firmie cateringowej dzieci z toruńskiego żłobka wciąż są w szpitalu. Wilki ponownie grasują na Podkarpaciu. Zagryzły dwa psy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko przez zaostrzający się konflikt w partii. W czwartek mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego czasu politycy związani z Mateuszem Morawieckim muszą zrezygnować ze swojego stowarzyszenia. Pomiędzy frakcjami wciąż jednak wrze. O czym więcej Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. W weekend na Platformie X politycy PiSu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok, czy nawet stół pysk. Obserwatorzy są zgodni.
3: To jest jednak największy wyraz buntu w PiSie kiedykolwiek.
2: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
4: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
2: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
1: Tymczasem PiS traci w sondażach, jak wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 23,8% głosów. Ewentualne ugrupowanie Morawieckiego dostałoby 2,3%. Gdyby w PiS nie doszło do rozłamu, zagłosowałoby na nie 25,4% wyborców. Salmonella w firmie cateringowej. Zakażenie bakterią potwierdzono u pracownika firmy, która zaopatrywała placówki w Toruniu. W zeszłym tygodniu objawy zatrucia pojawiły się w dwóch żłobkach, domu seniora i przedszkolu.
5: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: Mówił Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Objawy zakażenia salmonellą ma prawie 70 osób. Troje dzieci i jedna osoba dorosła trafiły do szpitala.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wilki ponownie grasują na Podkarpaciu. W gminie Besko drapieżnik porwał dwa psy. Jak mówi wójt Mariusz Bałaban, to nie pierwsza tego typu sytuacja.
6: Mieliśmy już kilka takich zdarzeń, gdzie wilki pożarły psy. Były też zdarzenia związane z zażartym bydłem. Też sporo śladów dzikich zwierzyny zażartej przez wilki.
1: Gmina Besko do końca roku ma jeszcze pozwolenie na płoszenie zwierząt. Szacuje się, że w całej Polsce jest około 5000 wilków, z czego ponad 1000 żyje na Podkarpaciu.
7: Wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Powołani do nieba.pl to nowa witryna, która pozwala odnaleźć miejsca pochówku kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników, kleryków i innych osób powołanych, spoczywających na wszystkich cmentarzach diecezji bydgoskiej. Jej autorem jest ksiądz Bartłomiej Brzeziński. Użytkownicy mogą wyszukiwać konkretne osoby według nazwiska lub przeglądać bazę według parafii i miejscowości. Serwis przypomina również o rocznicach urodzin i śmierci, prezentuje ostatnio zmarłych oraz zachęca do odwiedzania grobów i modlitwy. Ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej odbędą się jutro w całej Polsce, również w naszym województwie. Będą to 3-minutowe modulowane dźwięki syren sygnalizujące ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące jego odwołanie. Nie wymagają podejmowania żadnych działań. Do tego typu ćwiczeń podchodzimy ze zrozumieniem.
8: Jeżeli jestem świadoma tego i wcześniej zostałam poinformowana o tym, że są to ćwiczenia, najprawdopodobniej nie reaguję w żaden sposób.
9: Oczywiście, że są potrzebne. Zawsze takie informacje są dla ludzi.
7: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się między 7 a 19. I jeszcze pogoda. Poniedziałek w regionie z przewagą chmur, ale mamy też rozpogodzenia i słoneczne chwile. Do tego opady deszczu. Przed nami nieco chłodniejsze dni. Na termometrach w Bydgoszczy 18 stopni. W kolejnych dniach maksymalnie kilka stopni więcej. Do tego silniej wieje z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
10: Duet już teraz w Radiu Plus, Simon i Garfunkel, The Sounds of Silence. Dzień dobry, Janek Pasterski, po 15.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Dyskotekowa wersja Boba Marleya, Bonem No Woman No Cry. No i dyskotekowo na początku tygodnia już będzie dzisiaj od 20 do 22. Czemu nie? W końcu mamy wakacje. Jeśli wakacje, to taka właśnie wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki ze swoją konsoletą. Właśnie od poniedziałku do czwartku w takim wymiarze nieco skróconym, ale 2 godziny taneczne to nie jest źle w tygodniu, prawda? 20-22, natomiast każdy piątek i sobota to wersja już taka klasyczna, aż do północy. Co nie zmienia faktu, że serdecznie zapraszamy Was dzisiaj do tego, żeby być z Radiem Plus. W klimatach Italo Disco na pewno coś się dzisiaj pojawi wieczorem, ale do wieczora czekać nie trzeba, bo już za chwilę Savage, Only You.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

coś wisi w powietrzu, coś się dzieje, to tym właśnie Frida teraz w Radiu Plus. I know there's something going on. No cóż, mamy poniedziałek, za 25 minut, godzina 16, to się dzieje. Dzieje się to, że wiele osób będzie niebawem kończyło robotę. Jako 16 to jeszcze właśnie 25 minut. Co by w tym czasie zrobić, żeby jakoś ten czas umilić? No czytam właśnie, że nowe badania się pojawiły.

No, odnośnie tego, ile filiżanek kawy można bezpiecznie wypić każdego dnia i z tych badań wynika, że nawet 5. Spokojnie. To jakbyście byli po 3., 4., a jeszcze wam się kawka marzy przed powrotem do domu. Ja wiem, wakacje, miasta, miejscowości bardziej przejezdne, nie ma aż tyle korków, ale jednak mimo wszystko można sobie teraz kawusie strzelić, a do kawy proponuję piękną balladę Lobo, I'd love you to want me.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
1: taniej masz. Po reklamie.

0: Dusty Springfield kończy nasze poniedziałkowe spotkanie. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Do jutra, zaraz po 12.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Znęcał się nad dziećmi w rodzinnym domu dziecka. Powiemy o dramacie w Szczytnie. Taniej już było, paliwa są coraz droższe. Papież Leon XIV wręczy medal swojego imienia. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie na Mazurach. Prowadzący placówkę 56-latek miał znęcać się nad podopiecznymi.
1: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty na szkodę dwóch osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówił prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy sprawdzają teraz, czy jego żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robił.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na cenach na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez zaostrzającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdził Michał Rawa.
3: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
4: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
3: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
5: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz,
3: czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża.
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
3: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
0: Michał Rawa, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Papież Leon XIV po raz pierwszy wręczy medal zrównoważonego rozwoju noszący jego imię. Uroczystość odbędzie się w październiku w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Nagroda została utworzona przez Uniwersytet Villanova w Pensylwanii, prowadzony przez zakon Augustianów. To tam papież studiował matematykę. Medal zostanie wręczony na międzynarodowej konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Zgromadzi naukowców, przedstawicieli kościoła, fundacji oraz liderów sektora publicznego i prywatnego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Hiszpańscy piłkarze wylądowali w kraju. Samolot z mistrzami świata wylądował w Madrycie około 14:30. W hiszpańskiej stolicy szykowana jest wielka powitalna feta. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jej przedsmak piłkarze poczuli już na lotnisku.
7: Dokładnie tak. Gdy samolot wylądował, niemal natychmiast z kokpitu wyłoniła się hiszpańska flaga. Maszyna kołowała po pasie w honorowej asyście lotniskowej straży pożarnej. Samolot najpierw opuścił kapitan hiszpańskiej reprezentacji Rodri z pucharem w ręce. Piłkarze zrobili sobie pamiątkowe pierwsze zdjęcie w ojczyźnie. O 17:30 piłkarze spotkają się z królem Filipem VI, później z premierem Pedro Sanchezem. Około 18:00 rozpocznie się wielka feta na ulicach Madrytu, którymi przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Kulminacyjnym momentem będzie show na Plaza de Cibeles, gdzie autobus z piłkarzami ma dotrzeć około 21:00.

0: 19, no prawie 20 stopni mamy teraz za oknem. Cieplej nie będzie, jutro podobna temperatura. No i deszcz. Ten deszcz może padać jeszcze późnym wieczorem. Dzisiaj nie, nawet nie późnym wieczorem, a późnym popołudniem. No i w nocy podobno, a w ciągu dnia jutro przelotnie od czasu do czasu, ale będzie.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Będzie padać oczywiście, a przed nami będą 4 godziny w Radio Plus Bydgoszcz w poniedziałek. Kolejny poniedziałek wakacji. Jurek Piszcz, dzień dobry, zapraszam. Radio Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: O, właśnie mamy poniedziałek, czyli zapraszam na kolejny tydzień wakacji z Radiem Plus Bydgoszcz. To już patrzę w kalendarz, czwarty tydzień wakacji się rozpoczyna i czwarty tydzień naszego programu, w którym pierwsze dwie godziny to magazyn reporterów. Miasto żyje latem. Cóż takiego reporterzy przygotowali w pierwszej godzinie naszego programu? Najpierw informacja, przypomnienie, radosna wiadomość. Bydgoski rower aglomeracyjny wystartował.
2: Mieszkańcy korzystać mogą z 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym.
1: Wiemy, miał wystartować 1 marca, ale z różnych przyczyn prawnych wystartował w ubiegły czwartek, 16 lipca. Dobrze, że w ogóle mamy na co wsiąść. Pomijam tych, którzy mają własne rowery. A potem ważna informacja, uwaga, jutro w całym kraju, w Bydgoszczy również, zawyją syreny między 7 a 19. Co to będzie?
3: Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
1: O, to najważniejsze, ale więcej szczegółów na temat, co usłyszymy, jakiego typu alarmy, o tym również w tej godzinie naszego programu. Później zaś przeniesiemy się do Szczecina, bo w ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy, że w ten weekend, najbliższy weekend w Gdańsku, startuje Jarmark Dominikański. No a w Szczecinie jarmark jakubowy.
4: Z Azerbejdżanu, z Ukrainy, z Litwy, z Niemiec. Szykuje się też chyba stoisko z Łotwy oraz oczywiście większość wystawców z Polski, z każdego regionu, bo już mieliśmy pytania skąd. Z każdego regionu.
1: Czyli również z kujawsko-pomorskiego, no i z wielu krajów, jak słyszeliśmy, no na szlak świętego Jakuba każdy chce się dostać i pohandlować przy okazji. Na koniec zaś tej godziny naszego spotkania około 16:45 aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam serdecznie, bądźmy razem.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Nowe rowery, w tym elektryczne, więcej stacji i zupełnie nowe zasady korzystania. Po kilku miesiącach opóźnienia w Bydgoszczy ruszył nowy system bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Sprawdziliśmy, co się zmieniło, jak wypożyczyć jednoślad i ile kosztuje korzystanie z miejskich rowerów.
2: 16 lipca wystartował nowy system bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Do dyspozycji użytkowników oddano nowe rowery miejskie wyposażone w nadajniki GPS oraz zintegrowany mechanizm blokowania, który umożliwia korzystanie z jednośladów bez konieczności przypinania ich do tradycyjnych stacji, mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
3: Większość stacji pozostała w dotychczasowych lokalizacjach, natomiast 11 powstało w nowych miejscach, między innymi w rejonie ulic Maksymila Kolbego, Rekinowa, Dolna Waleniowa, Bohaterów Kragujewca Dunikowskiego czy Generała Andersa Gieryna. Mieszkańcy korzystać mogą z 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym.
2: Korzystanie z roweru standardowego przez pierwsze 20 minut jest bezpłatne. Za kolejne minuty obowiązują następujące opłaty. Od 21 do 60 minuty 1 zł, od 61 do 120 minuty 4 zł, a po upływie 2 godzin do 3 6 zł. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 7 zł. Użytkownicy mogą również skorzystać z taryfy turystycznej 8-godzinnej za 16 zł, 12-godzinnej za 19 oraz 24-godzinnej za 29 zł. Dostępne są także abonamenty, które pozwalają na regularne korzystanie z rowerów na korzystniejszych warunkach. Jak wypożyczyć bydgoski rower aglomeracyjny? Mówi Sebastian Nowak, bydgoska masa krytyczna.
4: Należy zacząć od pobrania aplikacji Ruwi, zarejestrowania się, doładowania konto. Ta aplikacja ma funkcję takiego wirtualnego portfela. Na początku doładowanie musimy wnosić minimum 10 zł. No i po uzupełnieniu tych danych możemy już korzystać z roweru. Podchodzimy do roweru za pomocą tej aplikacji, skanujemy kod QR, który znajduje się na kierownicy lub pod szydełkiem i możemy ruszać. Zupełną nowością w tym systemie to, że rower możemy pozostawić również poza obrębem stacji. Ale wiąże się to z tym, że aplikacja pobiera na dodatkową opłatę w wysokości 10 zł. Działa to też w drugą stronę, bo na przykład jeżeli idziemy sobie ulicą i widzimy, że gdzieś taki rower stoi poza stacją, to możemy go sami zwrócić i wtedy dostajemy bonus 8 zł. Bonus to oczywiście do wykorzystania w aplikacji.
2: Jak wskazują przedstawiciele bydgoskiej masy krytycznej, w kilku bydgoskich dzielnicach przydałyby się jeszcze stacje rowerowe. Wskazują m.in. Fordon, Piaski czy Miedzeń. Mówi pani Monika, użytkowniczka bydgoskiego roweru aglomeracyjnego.
5: Bardzo się cieszę, że już wystartował bydgoski rower. Ułatwia mi to poruszanie się po Bydgoszczy na co dzień. Podjeżdżam sobie nim na małe zakupy, do pracy albo na weekendowe przejażdżki. Też zdecydowanie super opcją jest elektryczna wersja, bo wtedy zakupy mogą być trochę większe i człowiek aż tak się nie zmęczy, także super.
2: Choć nowy system miał wystartować wcześniej, ostatecznie ruszył dopiero w lipcu. Opóźnienie było związane z przedłużającą się procedurą przetargową i dwoma odwołaniami złożonymi do Krajowej Izby Odwoławczej. Oba zostały rozstrzygnięte na korzyść miasta Bydgoszczy, co umożliwiło podpisanie umowy i uruchomienie systemu. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: A z nowymi taryfami to by trzeba się bliżej zapoznać, bo w tym roku pojawił się na przykład abonament. Mówiliśmy o nim w programie Nasza Bydgoszcz w ubiegłym tygodniu, ale przyjrzyjcie się, abonament też może być bardzo ciekawą opcją przy wypożyczaniu bydgoskiego roweru aglomeracyjnego.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej...

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: W całej Polsce, czyli również w Bydgoszczy, czyli również w Inowrocławiu, zawyją jutro, 21 lipca, syreny alarmowe. Wszystko to w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się w godzinach od 7 do 19. Szczegóły zna Radosław Mizera.
2: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się w godzinach od 7 do 19. Będą to 3-minutowe modulowane dźwięki syren sygnalizujące ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Informuje Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego.
3: Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA, sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
2: Uruchomienie syren alarmowych odbędzie się za pośrednictwem wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
4: Jutrzejsza akcja będzie prowadzona głównie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i również przez RCB oraz Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z administracją rządową, jak i samorządową.
2: Bartłomiej Małecki z Biura Zarządzania Kryzysowego.
4: Takie akcje są jak najbardziej potrzebne z racji tego, aby uczulić ludność na reagowanie na konkretne sygnały alarmowe, po których będą wiedzieli, jak mają dalej postępować w różnych sytuacjach, czy to kryzys, czy to wojny, czy to różnych zagrożeń naturalnych.
2: Sygnał alarmowy wciąż budzi obawy, szczególnie dla przebywających w Polsce Ukraińców.
5: Bardzo strasznie było, nie wiedziała, co robić, czy rzeczy zbierać, czy dzieci, czy dokumenty, kiedy, kuda, gdzie schować, nic nie wiedziała, to było bardzo strasznie. A nawet drugi alarm, to przyszła do szkoły i pytałam nauczycieli, co to jest. Było bardzo strasznie.
2: Dzisiaj pani wie, że to są ćwiczenia, inaczej pani to wszystko już przeżywa.
5: A no tak, tak. Kiedy znasz to ćwiczenie, to wiesz, to normalnie.
2: Generalnie są to potrzebne ćwiczenia, uważają Polacy.
6: Jeżeli jestem świadoma tego i wcześniej zostałam poinformowana o tym, że są to ćwiczenia, najprawdopodobniej nie reaguję w żaden sposób. No jeżeli na przykład jakieś służby by były i spotkaliby mnie i powiedzieli, że mam się zachować w ten czy w inny sposób, no to podążam za nimi, ewentualnie słucham ich wskazówek i wykonuję te polecenia, które oni mi dali.
7: Oczywiście, że są potrzebne. Zawsze takie informacje są dla ludzi, więc zawsze każdemu się to przyda. Zazwyczaj myślę, że to jest pożar w pierwszej myśli, ale dopiero przysłuchuję się, ilekroć jest dźwięk przerywany, dopiero wtedy wiem, co zrobić.
2: Stosowne apele i komunikaty o wzięcie udziału w ćwiczeniu, uruchomienie syren alarmowych zostały skierowane do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.
1: I dlatego komunikat na temat tych działań przesłała nam również rzeczniczka wojewody kujawsko-pomorskiego, przypominając to, o czym już wiemy, że to tylko testowanie procedur i funkcjonujących systemów i wobec tego możemy kilka razy między 9 a 19 usłyszeć syreny alarmowe, a może tylko raz i nie wiemy, o której godzinie. Przygotował Radosław Mizera.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Zapraszałem w ubiegłym tygodniu w naszym programie na Jarmark Dominikański do Gdańska, to też zaproszę na Jarmark Jakubowy do Szczecina. Jarmark, który rozpocznie się za 3 dni, 23 lipca i poprzedzi uroczystości odpustowe, które 25 lipca przypadają świętego Jakuba Apostoła. No i zobaczymy tam na pewno dziesiątki tysięcy odwiedzających, bo co roku tylu przyjeżdża na Jarmark Jakubowy do Szczecina. Po raz 17 rozpocznie się, jak wspomniałem, w ten czwartek i poprzedzi uroczystości odpustowe koncerty organowe i rockowe, rekolekcje, blisko 300 wystawców z Polski i z Europy. To program najbliższego wydarzenia, a zresztą nie ja o tym powinienem mówić, tylko wraz ze swoim gościem Anna Świtalska.
2: Do Katedry Szczecińskiej także na dzień odpustu 25 lipca można pielgrzymować?
3: Tak, katedra jest na szlaku Jakubowym, jest oznaczona w tym szlaku europejskim.
2: Proboszcz Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie, ksiądz Dariusz Knapik.
3: Można także i na odpust przybyć tu jako z pielgrzymką jakubową, choć też oczywiście w ciągu roku przybywają do nas pielgrzymi. Nie są to duże grupy, ale pojedyncze osoby przychodzą, zatrzymują się, otrzymują też dowód, że tu pielgrzymowali. Święty Jakub, jeden z 12 apostołów wybrany przez Jezusa. Najczęściej w Ewangeliach, tak jak wspomina się, że Jezus zabierał tych najbliższych, to właśnie Jakuba, Jana, czyli dwóch braci, synów Zebedeusza i Andrzeja. Znalazł się w Kompostelli, tam w Hiszpanii, odnalazł się jego grób, jego relikwie. I tam też mamy to centrum, do którego wszyscy pielgrzymują, ale cała Europa to także i szlaki jakubowe, które są oznaczane tą tradycyjną muszlą. Ona ma tam swój rodowód w tym, że posługiwali się pielgrzymi tą muszlą w czasie swojej pielgrzymki, jak kubkiem, miską i tak dalej.
2: Od lat Szczecin staje się centrum jakubowym. Przy głównym kościele archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej odbywa się tuż przed uroczystościami odpustowymi w Bazylice Świętego Jakuba Jarmark Jakubowy. Zgromadzi on w tym roku blisko 300 wystawców. Z jakich krajów?
4: Z Azerbejdżanu, z Ukrainy, z Litwy, z Niemiec. Dorian Sierek, kierownik Jarmarku Jakubowego. Szykuje się też chyba stoisko z Łotwy oraz oczywiście większość wystawców z Polski, z każdego regionu, bo już mieliśmy pytania skąd. Z każdego regionu. Najstarszy wystawca ma ponad 800 kilometrów do nas, żeby dojechać, więc warto przyjść i zobaczyć. Od 23 lipca do 26 lipca będziemy świętować tutaj na ulicach Starego Miasta. Oprócz tej strefy takiej stoiskowej, prezentacji rękodzieła, prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych, będzie duża strefa gastronomiczna, gdzie będzie można zjeść sobie biesiadnie, golonki, dania z grilla, dziczyzna, różnego rodzaju napoje, lemoniady, mojito bezalkoholowe. Oj, tutaj jest w tym roku potężna, duża strefa gastronomiczna. Zapraszamy wszystkich do biesiadowania. Strefa ta będzie naprzeciwko sceny, gdzie będą prezentować się artyści. W tym roku mamy takie trzy główne punkty, czyli w piątek duża dyskoteka pod gołym niebem. Prowadzić ją będzie Kasia Brzozowska, z uczestniczka The Traitors, z gościem, którego na raz, że nie zdradzę, bo jest to wielka niespodzianka. W sobotę będziemy się bawić z góralami. Wielka kapela z miasta Kamila Stocha. Jest to kapela rodzinna Stochów. Przyjeżdża i zrobią wielkie show o 20. No i w niedzielę bardzo ciekawy akcent Zosia Karbowiak. Już teraz dostajemy maile, że to był super strzał, więc zapraszamy wszystkich do biesiadowania, do zwiedzania. I zapraszamy również najmłodszych, bo jarmark to nie tylko msza odpustowa, to nie tylko zabawa, ale również edukacja.
2: Szczecińska katedra, sięgająca historią wieków średnich, w trakcie odpustu i w trakcie jarmarku jakubowego będzie można także ją zwiedzać.
4: Podczas jarmarku będzie darmowe zwiedzanie katedry z przewodnikiem. Będą dwa cykle. Pierwszy cykl dziecięcy będzie oprowadzać pani Małgosia Duda. To będzie takie typowe dla dzieciaków, fajne zwiedzanie z ciekawostkami i będzie dla nich również pokaz organowy na wielkich organach Jana Pawła II. Pan Michał Woźniak zaprezentuje organy od tej strony dziecięcej, czyli co potrafią nasz instrument, jakie utwory są grane. To wszystko będzie w formie takiej mocno dziecięcej. Oraz będzie również oprowadzanie dla dorosłych z czwartkowym darmowym wejściem na wieżę. Ci, co przyjdą na zwiedzanie, dostaną wejściówki darmowe, będą mogli sobie wejść po schodach na taras widokowy, zwiedzić panoramę całego miasta. Czwartek jest to ten dzień, kiedy startujemy z jarmarkiem. Zapraszamy wszystkich.
1: O jarmarku. O jarmarku świętego Dominika w Gdańsku mówiliśmy już nie raz, a o jarmarku świętego Jakuba w Szczecinie mówimy bardzo rzadko, bo też znacznie dalej mamy do Szczecina i trudniej dojechać niż do Gdańska. Ale gdyby ktoś w ten weekend jechał gdzieś w tamte rejony, to pamiętajcie, odpust 25 lipca, a jarmark zaczyna się już za 3 dni, 23 lipca. Przygotowała Anna Świtalska, a ja za kilka minut zapraszam na aktualności Radia Watykańskiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
5: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
11: 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
16: Leon XIV złożył wizytę na Monte Cassino. Modlił się tam o pokój. Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Zakończył się amerykański mundial, nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież złożył dziś rano prywatną wizytę w benedyktyńskim opactwie Monte Cassino. Wizyta miała charakter prywatny. Leon XIV modlił się przy grobie świętego Benedykta. Jego wstawiennictwu zawierzył sprawę pokoju we wszystkich regionach świata, które są dotknięte krwawymi konfliktami. Papież zatrzymał się u benedyktynów na obiad, a następnie powrócił do Castel Gandolfo. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
17: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny jego eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
16: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
12: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności stolicy apostolskiej z narodem ukraińskim.
16: Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
13: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Vatican News.
15: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

9 minut zostało do 17. Posłuchajmy teraz przebojów z nutą nostalgii, a potem oczywiście wiadomości. Po 17 zaś po wiadomościach zapraszam na ciąg dalszy naszego spotkania.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Po reklamie.
9: Strażacy intensywnie pracują w Szczecinie nad regionem. Przechodzą burze. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego. W całej Polsce zawyją jutro syreny, to ćwiczenia systemu ostrzegania. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Śląsku. Autostrada A1 z Żor do Gliwic była zablokowana po wypadku za Dębieńskiem. Teraz można już przejechać jednym pasem. Jeśli nie chcecie utknąć w korku, objazd przez Czerwionkę, Leszczynę i Knurów. Zalane drogi i posesje w Szczecinie strażacy interweniują w związku z intensywnymi opadami deszczu. O szczegółach Michał Zaremba.
10: W związku z zalaniem wyłączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając dwa samochody.
9: Niebezpieczna pogoda dziś na północy Polski, intensywne burze teraz w zachodniopomorskim i lubuskiem, a w ciągu następnych godzin popada i zagrzmi na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i na Żuławach. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
11: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
9: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Cały czas trwa naprawa torów w miejscowości Wierchomla koło Piwnicznej w Małopolsce. To po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Dla pasażerów to spore utrudnienia. W kierunku Murzyny czy Krynicy muszą jechać autobusami.
1: Kiedyś naprawiali most w Nowym Sączu. Też tak było, także trudno, no trzeba się z tym pogodzić.
8: No na pewno jakieś jest utrudnienie, no ale cóż, stało się, no i tak się nic nie odstanie. Trzeba naprawić, dalej będzie działać.
12: No nie, nie jest tak źle. Różnie to się w życiu zdarza.
13: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta, też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast, działa ona bez zarzutu.
9: Dodawał burmistrz Piwnicznej Tomasz Michałowski. Dlaczego pociąg wypadł z torów, sprawdza Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Na koniec jeszcze ćwiczenia systemu ostrzegania. W całej Polsce zawyją jutro syreny alarmowe, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
14: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
9: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się jutro od 7 do 19.

0: No, widzimy chmur coraz więcej, bo rzeczywiście późnym popołudniem może padać, przez całą noc może padać, a jutro w ciągu dnia może padać, co jakiś czas. Teraz za oknem 18 stopni Celsjusza, jutro maksymalnie 19, oj, nie więcej, nie więcej.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery i pół minuty po piątej. Dzień dobry, pozdrawiam i zapraszam na drugą godzinę naszego poniedziałkowego, wakacyjnego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: A druga godzina dzisiejszego magazynu całkowicie wakacyjna, całkowicie turystyczna, można by powiedzieć, i podróżnicza, bo najpierw będziemy zachęcać do tego, żeby pojechać do Gdańska, na przykład na festiwal szekspirowski, który rozpoczyna się w czwartek. To prawda?
2: To prawda. W tym roku czeka nas 30. edycja naszego festiwalu. Bardzo mocno dedykujemy ją twórcy naszego teatru, twórcy festiwalu, profesorowi Jerzemu Limonowi.
1: A jeśli już będziemy w Trójmieście, no to warto to by Trójmiasto w jakiś sposób zwiedzić, no bo zwykle zwiedzamy stereotypowo.
3: No stereotypem to wiadomo, to jest tak, to jest ulica Długa, Neptun, Kościół Mariacki, właśnie Długi Targ, jest Westerplatte, jest teraz no hitem, to jest Muzeum II Wojny Światowej, prawda? Organy w Oliwie.
1: No i jeszcze oczywiście molo w Sopocie, jeżeli będzie nam się chciało chyba 11 zł zapłacić za wstęp i spacer po molo. Jak więc zwiedzać Trójmiasto? No nie tak stereotypowo. Typowo o tym również w tej godzinie naszego programu, a potem jak nie Trójmiasto, to może Warmia i Mazury. Zaprosimy żeby zwiedzić Wilczy Szaniec.
4: Ja bym przede wszystkim powiedział, że to nawet nie jest jedna z największych atrakcji na Warmii i Mazurach, ale statystyki pokazują, że to jest jedna z największych atrakcji w ogóle turystycznych w Polsce.
1: No, każdy wie, z czym się Wilczy Szaniec kojarzy, ale wszystko to wyjaśnimy około godziny 17:45 pod koniec tej drugiej godziny naszego wakacyjnego wydania magazynu Radia Plus Bydgoszcz. Zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No to czas pomyśleć o miłym spędzeniu wakacji. Zaczyna się już w ciągu najbliższych dni festiwal szekspirowski w Gdańsku. Może więc wziąć pod uwagę wyjazd na którąś z imprez związanych z tym festiwalem?
2: Przed nami jubileuszowa edycja, a motto to pochwała szaleństwa. Co kryje się za tym hasłem?
3: To prawda. W tym roku czeka nas 30. edycja naszego festiwalu. Bardzo mocno dedykujemy ją twórcy naszego teatru, twórcy festiwalu, profesorowi Jerzemu Limonowi i wydaje nam się, że właśnie to motto ogromnie oddaje jego drogę do tego, aby nasz teatr powstał. Sam wygłosił taki niezwykły wykład Pochwała Szaleństwa, w którym w nieco zabawny, taki pełen, bardzo błyskotliwy sposób opowiedział, jak to mimo swojego szaleństwa był w stanie doprowadzić do tak niezwykłego powstania teatru, w którym jesteśmy właśnie teraz.
2: Pochwała szaleństwa nawiązuje też do rosnącej w siłę sztucznej inteligencji i chaosu informacyjnego, z jakim teraz się mierzymy. Jakie odzwierciedlenie będzie to miało na scenie?
3: Myślę, że to jest temat, który zaprząta nas wszystkich, oczywiście również twórców teatralnych, reżyserów, szczególnie młodych, więc oczywiście również w programie festiwalu ten temat się pojawia w dwóch spektaklach i w dwóch Hamletach, w dwóch inscenizacjach Hamleta. Mogę zdradzić, że jeden z bohaterów szekspirowskich jest właśnie sztuczną inteligencją i tym razem jest to inscenizacja reżysera i dyrektora teatru z Sosnowca, więc też serdecznie zapraszamy.
2: W tym roku przewidujecie też wydarzenia ze wstępem wolnym. Gdzie warto się wybrać?
3: Przede wszystkim do naszego teatru. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że czeka nas naprawdę niezwykła wystawa zdjęć Dawida Linkowskiego. To jest fotograf, który towarzyszy nam od momentu powstania teatru i dokumentuje wszystkie spektakle szekspirowskie. Jego niezwykłe zdjęcia można będzie zobaczyć w sali wystawienniczej na dole. Wernisaż tej wystawy już pierwszego dnia festiwalu 23 lipca. Co jeszcze? Tak jak wspomniałam, to taka, można powiedzieć, bardzo mocno opierająca się na wspomnieniach edycja i w tym roku organizujemy spotkanie, którego tytuł to Limon i jego festiwale i właśnie poświęcimy je różnym opowieściom o historii festiwalu, o tym, jak on powstał, jacy ludzie go tworzyli. Kolejny wernisaż bardzo ciekawy. Olga Jaszeczko, artystka znana nam już od lat, przygotuje mural, właśnie inspirowany tym mottem Pochwała Szaleństwa. Idąc ze stacji Śródmieście do naszego teatru przejściem podziemnym, będziecie mogli już niedługo podziwiać niezwykły mural jej autorstwa. Proszę bardzo śledzić nasz program. Są wydarzenia teatralne. No myślę, że ze symboliczną cenę można będzie zobaczyć też niezwykłą adaptację Macbetha, taką filmowo-teatralną, przygotowaną przez aktorów warszawskich, a producentem jest pan Rosiak. Możliwość zobaczenia tego właśnie spektaklu 26 lipca również u nas w naszym teatrze.
2: To na koniec, z czego jako organizatorzy jesteście w tym roku najbardziej dumni?
3: Że dotrwaliśmy do tej 30. edycji, że z tego co widzę, nasz festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ludzie z całego świata przyjeżdżają tutaj do nas. No wielkie gwiazdy, mamy Roberta Leparza, mamy Sylwię Purkaretę, który powraca do nas po latach, że inspirujemy Szekspirem młodych twórców, także no, jesteśmy dumni i zapraszamy serdecznie do Gdańska.
2: Moim gościem była pani Joanna Śnieżko, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie, zapraszamy.
1: A festiwal potrwa do 2 sierpnia. W tym czasie odbędzie się 17 spektakli, w tym 8 premierowych. Na scenie wystąpią artyści z Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Kanady, Czech oraz Hiszpanii. A program wydarzenia można śledzić na stronach teatru i festiwalu. Przypominam, że Teatr Szekspirowski warto zobaczyć sam w sobie.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzeda.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny w salonach Homoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Homoda i Jacob dostępnymi od ręki.
1: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Homoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. plichta.homoda.jacob.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No, wakacje w pełni, tak się mówi, prawda, gdy rozpoczyna się czwarty tydzień wakacji, a wraz z wakacjami tłumy na trójmiejskich plażach, gdy jest pogoda, i deptakach, gdy nie ma pogody. Czy da się znaleźć w Trójmieście, w Gdańsku, Sopocie, w Gdyni miejsca, gdzie można odpocząć naprawdę spokojnie? Z takim pytaniem Ignacy Motyliński wybrał się do miejskich przewodników.
2: Lipiec w Trójmieście to synonim tłumów na plażach i kolejek na molo, ale czy to jedyny sposób, żeby tu odpocząć? Zwróciłem się do kogoś, kto zna te trzy miasta jak własną kieszeń. Pani Ewa Głębocka-Waligura, licencjonowana przewodniczka miejska.
3: Jest mi bardzo miło, bo to jest bardzo ciekawy temat.
2: Przyjeżdżając do Nowego Miasta, bardzo często podążamy tymi najbardziej utartymi szlakami. Czasem jednak warto zejść z głównej ścieżki i możliwe, że miło się zaskoczyć.
3: To jest tak, że najczęściej ludzie mają taki stereotyp. Jak jedzie się do Krakowa, no to wiadomo, rynek, sukiennice, Wawel. Jak jedzie się do Warszawy, no to Stare Miasto, Łazienki, Wilanów, Pałac Kultury i Nauki, teraz widokowy.
4: Co jest u nas stereotypem?
3: No stereotypem to wiadomo, to jest tak. To jest ulica Długa, Neptun, Kościół Mariacki, właśnie Długi Targ. Jest Westerplatte, jest teraz no hitem, to jest Muzeum II Wojny Światowej, prawda? Organy w Oliwie. To są standardy, które się zalicza. Potem molo w Sopocie, no i molo w Gdyni, czyli tam ORP Błyskawica i Dar Pomorza, i jedziemy do domu.
2: My zaczynamy od jednego z tych mniej oczywistych miejsc, bo jesteśmy na Szańcu Zachodnim w Nowym Porcie.
3: To Wyport nie cieszy się dobrą sławą, ale to jest sława miniona. W tej chwili Nowy Port, dzielnica, się bardzo zmienia i zachęcam, żeby tutaj czasami przyjechać, bo jesteśmy w bardzo historycznym miejscu. Tutaj jest wybudowany piękny pasaż w tej chwili pieszo-rowerowy wzdłuż kanału portowego, ponieważ po drugiej stronie znajduje się twierdza Wisłoujście, bardzo znane miejsce, jedna z najciekawszych całości zachowanych twierdz wodnych. Morze zaczynało się dosłownie za twierdzą, czyli tu, gdzie jest cały półwysep Westerplatte i te wszystkie nabrzeża portowe, to już było pełne morze kiedyś. I to była brama, która strzegła wejścia żaglowców jeszcze w dawnych czasach do portu.
2: Przeskakując w takim razie na drugą stronę kanału portowego, co znajdziemy w twierdzy Wisłoujście?
3: Można wejść, spacerować, jest wieża widokowa. Na tej wieży jest wejście na schodki, można sobie zobaczyć widok na, przepiękny widok na Gdańsk, naprawdę prześliczny. Można spacerować tymi bastionami na górze, wchodzić do środka, do tych bastionów, do środka te reweliny, zwiedzać wały obronne i tak dalej. Jest też ekspozycja różnych rzeczy, bo teraz to przechodziło dosyć dużą rewitalizację, jest muzeum, także naprawdę można połączyć wiedzę spacer historyczny ze spacerem rekreacyjnym.
2: Powiedziałaby pani, że jest to faktycznie takie miejsce, które jeszcze na tej mapie Gdańska nie jest aż tak znane, dokładnie, że nie ma tutaj tłumów?
3: Dokładnie tak bym powiedziała. To jeszcze spokojnie można uznać za spokojne miejsce do takiej wycieczki poza tymi wielkimi tłumami, tak jak na Długim Targu.
2: Czy mamy w Trójmieście więcej takich miejsc?
3: No na przykład mamy Hewelianum. Hewelianum, czyli Górę Gradową, i tam też są fortyfikacje z XIX wieku, zmienione właśnie w takie fajne muzeum dla dzieci. Wchodzi się w różne te schrony amunicyjne, w których są różne rekonstrukcje jakichś tam takich właśnie od dawnych wieków, jakichś tam takich żołnierzy czy rycerzy, aż po XX wiek, czyli czasy II wojny światowej. Także to też jest takie miejsce, no wchodzą tam wycieczki szkolne, ale jest też dużo takich miejsc spacerowych po tych wszystkich dawnych, pofortecznych terenach, gdzie jeszcze ludzie tak specjalnie nie zachodzą, bo trzeba podjechać, podejść pod górę, no to już tam, powiedzmy,
4: trzeba się wysilić.
2: No i a propos wysiłku, trzeba powiedzieć o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
3: No można mówić i mówić i mówić. To jest absolutny ewenement, żeby w środku miasta był gigantyczny teren górski. To jest 20 tysięcy hektarów Trójmiejskiego Parku, który się ciągnie od Gdańska po Gdynię, aż po Wejherowo prawie, że...
2: Tak więc wychodzi na to, że nie trzeba wcale wyjeżdżać daleko, żeby o tej porze roku odkryć coś zupełnie nowego i pozytywnie się zmęczyć.
1: No przyznam szczerze, że w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście, spędziłem poprzedni weekend. No i jakoś tak omijałem te miejsca, o których nam wraz z panią przewodniczką opowiedział Ignacy Motyliński.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No to skoro dokładnie już wiemy, co zwiedzić w Trójmieście, to za kilka minut przenieśmy się do Wilczego Szańca na Warmię i Mazury, bo to miejsce zwiedza mnóstwo osób.
2: W zeszłym sezonie, czyli w roku 2025, Wilczy Szaniec, czyli byłą wojenną kwaterę Hitlera, miejsce, w którym przywódca III Rzeszy spędził większość wojny tak naprawdę. W zeszłym roku to miejsce odwiedziło 340 tysięcy turystów.
1: To może my odwiedzimy w tym roku również i zachęcać do tego będziemy już za kilka minut.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Jest takie miejsce na Mazurach, które przyciąga co roku kilkaset tysięcy turystów z Polski i z zagranicy. Mowa o Wilczym Szańcu w Gierłoży koło Kętrzyna, gdzie podczas II wojny światowej mieściła się kwatera Adolfa Hitlera. Co dziś można tam zobaczyć? Jakie lekcje historii oferuje to miejsce? Jakie nowe udogodnienia przygotowano dla turystów? O szczegółach w rozmowie Marcina Szydłowskiego z Adamem Pietrzakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
2: Przypomnijmy słuchaczom, czym jest Wilczy Szaniec i dlaczego przyciąga tylu turystów.
3: Ja bym przede wszystkim powiedział, że to nawet nie jest jedna z największych atrakcji na Warmii i Mazurach, ale statystyki pokazują, że to jest jedna z największych atrakcji w ogóle turystycznych w Polsce. W zeszłym sezonie, czyli w roku 2025, Wilczy Szaniec, czyli byłą wojenną kwaterę Hitlera, miejsce, w którym przywódca III Rzeszy spędził większość wojny tak naprawdę. W zeszłym roku to miejsce odwiedziło 340 tysięcy turystów. W roku rekordowym, w roku 2024, Wilczy Szaniec odwiedziło ponad 370 tysięcy turystów. Nie tylko turyści z Polski, ale bardzo dużo na przykład Litwinów, którzy mają blisko do Wilczego Szańca. Dużo oczywiście Niemców, ale też grupy azjatyckie z Japonii na przykład. Cały świat. Ten wzrost zainteresowania Wilczym Szańcem to jest niewątpliwie świadectwo tego, jak dobrze tym obiektem gospodarują Lasy Państwowe. Ja przypomnę, że już 10 lat temu Wilczy Szaniec został przejęty z rąk prywatnego dzierżawcy. Zaczęły nim zarządzać Lasy Państwowe, a konkretnie Nadleśnictwo Srokowo. Kto był kilkanaście lat temu w Wilczym Szańcu i wspomina to jako zaniedbany obiekt bez żadnej tak naprawdę infrastruktury, sterta bunkrów porośniętych krzakami, błotniste ścieżki, no to teraz zapewniam, że to wygląda zupełnie inaczej. Ten obiekt został zmodernizowany do potrzeb współczesnego turysty. No i wszyscy, którzy mają skalę porównawczą, czyli Wilczy Szaniec zaczął czasów prywatnego dzierżawcy, a Wilczy Szaniec zarządzany przez Lasy Państwowe, no to przecierają ze zdumienia oczy, bo to jest rzeczywiście bardzo atrakcyjny i nowoczesny obiekt.
2: Jak wygląda obecnie oferta Wilczego Szańca? Jakie punkty i atrakcje są dostępne, które pomagają zwiedzającym lepiej zrozumieć historię tego miejsca?
3: Och, tych atrakcji jest oczywiście bardzo dużo, bo są stałe wystawy w bunkrach, między innymi leśnicy ze Srokowa odtworzyli wnętrze baraku, w którym doszło do nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Zamachu, który można było zobaczyć w wersji hollywoodzkiej w filmie Walkiria z Tomem Cruise'em, który odtwarzał postać grafa von Stauffenberga, właśnie tego zamachowca. Wiernie odtworzono, jak wyglądał stół, przy którym stał Hitler, dębowy stół, stół, któremu prawdopodobnie Hitler zawdzięcza życie. Ten solidny mebel po prostu go ochronił. Jest stała ekspozycja w jednym z bunkrów poświęcona II wojnie światowej. Wszystkie te obiekty warto oczywiście albo zwiedzać przewodnikiem, albo wypożyczyć audio przewodnik po to, żeby dokładnie zgłębić kontekst miejsca, no bo bez zapoznania się z opisem, co mieściło się w danym bunkrze, no to takie zwiedzanie to na pewno nie jest jakoś super atrakcyjne, więc warto skorzystać z tej oferty, czy audio przewodników, czy po prostu przewodników, którzy nas po tym Wilczym Szańcu oprowadzą. Można tam przenocować. Od zeszłego roku jest czynny, wyremontowany hotel, jest czynna restauracja, całe otoczenie wokół hotelu w tym roku przewidziane do ładnego zagospodarowania. Obiekt po prostu z roku na rok zyskuje i widać to po frekwencji. Szczyt tego sezonu zaczyna się w majówkę i trwa do końca sierpnia i wtedy też Wilczy Szaniec jest czynny najdłużej, bo jest czynny od 8 rano do 20. W okresie wiosennym od 1 kwietnia jest czynny do godziny 19. W tej chwili jest czynny do godziny 18.
2: Mówimy o wielu udogodnieniach na terenie Wilczego Szańca, które stworzono z myślą o turystach. Wśród też nowości, jeżeli chodzi o atrakcje, to jest powstanie platformy widokowej.
3: Jest taka platforma stworzona przez Nadleśnictwo Srokowo w Wilczym Szańcu po to, żeby można było bezpiecznie zajrzeć do wnętrza bunkra, bo rzeczywiście czasami z wysokości dopiero widać, jak imponujących rozmiarów były te bunkry, jak grube były ich ściany, ile tam rzeczywiście tego betonu faszyści wylali. Natomiast no, w tym kontekście też warto jedną rzecz przypomnieć, którą my często podkreślamy, że my absolutnie nie chcemy doprowadzić doprowadzić do tego, aby Wilczyszaniec stał się czymś w rodzaju takiego prześnego, wesołego miasteczka. To jest miejsce, w którym zapadały tragiczne decyzje i o tym chcemy przypominać całemu światu, że w tym miejscu przez większą część wojny tak naprawdę mieszkał człowiek, który ma na sumieniu miliony ludzkich istnień i mamy nadzieję, że każdy, kto ten Wilczyszaniec odwiedzi, nawet jeżeli tam przyjeżdża bez żadnych głębszych przemyśleń na temat roli, jaką to miejsce pełniło w historii świata, nie tylko Polski, ale świata, no to wyjdzie stamtąd wiedząc, jak dużo zła tam powstało.
2: Zapraszamy turystów z całej Polski i z całego świata do odwiedzenia Wilczego Oszańca i przekonania się na własne oczy, jak fascynujące jest to miejsce.
3: Warto podkreślać, że takie miejsce jest. Warto też zrobić z tego miejsca taką żywą naukę historii tak naprawdę.
1: Rzeczywiście byłem tam 2 lata temu chyba, a wcześniej kilkanaście lat temu i różnica jest ogromna na korzyść, a to właśnie w tym miejscu, w Wilczym Szańcu, jak słyszeliśmy, doszło do nieudanego zamachu Stauffenberga na Hitlera. Tu też zapadła decyzja między innymi o krwawym stłumieniu powstania warszawskiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Z Adamem Pietrzakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie rozmawiał Marcin Szydłowski, a my weźmy pod uwagę Wilczyszaniec na trasie naszych podróży wakacyjnych. Naprawdę warto odwiedzić.
4: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: PiS straciłby na rozłamie, znamy najnowszy sondaż. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Trwa franciszkańskie spotkanie młodych na Podkarpaciu. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Największa partia opozycji może się rozpaść. Prezes Jarosław Kaczyński postawił frakcji byłego premiera ultimatum: albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, albo członkostwo w PiS. Politycy mają czas na decyzję do czwartku. Szymon Szynkowski-Welsenk zapewnia, że nie zrezygnują.
1: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest skierowana na zwycięstwo, a nie jakieś osobiste emocje. I do tego wszystkich kolegów zachęcam. Uważam za błąd atakowanie byłego premiera, uważam za błąd formułowanie zbyt daleko idących słów, czasami obraźliwych.
0: Z kolei kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
2: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Całkowicie bez sensu.
0: Jeśli partia by się rozpadła, straciłaby poparcie, tak wynika z sondażu Polster dla Superekspresu. PiS mógłby liczyć na 23,8% głosów, a partia Morawieckiego 2,3%. Gdyby nie doszło do rozłamu, na PiS zagłosowałoby 25,4% respondentów. Znany youtuber Stuart K. ma zostać wydany Polsce. Zgodził się na to brytyjski sąd. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny. Jest podejrzany o przestępstwa seksualne wobec nieletnich oraz rozpijanie dzieci. 34-letni Stuart K. ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy poszukują chętnych, którzy mogliby zacząć od września. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, sprawdzał Krzysztof Połowecki.
3: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
4: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
3: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
5: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To między innymi zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
0: Krzysztof Połowecki, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Boża Harmonia w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Ponad 500 osób przyjechało na Podkarpacie na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. To jedno z największych i najstarszych wydarzeń ewangelizacyjnych dla młodzieży w Polsce, mówi Joanna Kiełt.
7: Ta harmonia nie oznacza, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a wręcz przeciwnie. Właśnie o tych aspektach, o tym kościele powszechnym, o tej różnorodności, która tworzy jedność, chcemy w tym roku wyjątkowo mówić, nad tym chcemy się wyjątkowo pochylać.
0: Aż do 25 lipca młodzi katolicy będą wspólnie się modlić. Zaplanowano też koncerty i warsztaty.

0: Za oknem 19 stopni, dokładnie tyle będzie w najcieplejszym momencie wtorku, a w tej nocy z poniedziałku na wtorek 12 stopni, co najwyżej, przy odczuwalnej jeszcze niższej i przy deszczu. Deszcz jak najbardziej może późnym popołudniem zacząć padać, z przerwami może padać całą noc i jeszcze jutro też, często.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery minuty po 18:00. Dzień dobry. Zapraszam na wakacyjne wydanie programu Nasza Bydgoszcz. Programu, w którym rozmawiamy o naszym mieście. Jurek Piszcz, witam serdecznie.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18:00 do 20:00.

I tylko zabrakło na końcu takiego cza-cza-cza i w tym momencie już by ten przebój mógł chodzić w całym Ciechocinku na przeróżnych fajfach tak zwanych. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do naszej Bydgoszczy w pierwszej godzinie dzisiejszego wakacyjnego programu. Chciałem przygotować nas wszystkich na jutrzejsze sygnały alarmowe. O sygnałach alarmowych w programie Nasza Bydgoszcz mówiliśmy chyba gdzieś na początku roku, a może w końcu ubiegłego roku kalendarzowego, kiedy pojawiły się odpowiednie aplikacje pokazujące, gdzie są najbliższe miejsca schronienia. No ale dowiedzieliśmy się już kilka dni temu, że jutro między 7 a 19 na terenie całego kraju, również w Bydgoszczy, mogą zostać włączone systemy ostrzegania i alarmowania. To będą ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Nie wiadomo o której godzinie, może zaraz o 7, może tylko raz, może kilkanaście razy w ciągu całego dnia usłyszymy sygnały alarmowe. No i dlatego wiemy doskonale, że to jutro to są tylko ćwiczenia mające na celu sprawdzenie obiegu informacji między administracją i służbami. I chodzi o sprawdzenie skuteczności działania systemów ostrzegania i alarmowania nas wszystkich, również wojska, o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. No ale gdyby to nie była próba, no to jak powinniśmy się zachować w sytuacji usłyszenia sygnału alarmowego i jak te sygnały alarmowe brzmią? No o tym właśnie do 19 dzisiaj w programie Nasza Bydgoszcz. Radio Plus.

0: No to wszyscy dzisiaj mówią, wszyscy dzisiaj piszą o tym, że jutro sygnały alarmowe będą włączone i to między 7 a 19. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo ile razy. No i nawet na dobrą sprawę my, zwyczajni prości bydgoszczanie, możemy nie wiedzieć, co to za sygnały będą. Więc dlatego śpieszę z informacją. No po pierwsze, wiemy doskonale, że to tylko ćwiczenia, więc jutro nie robimy nic. Gdy usłyszymy dźwięk syren alarmowych, nie robimy nic. Ale co możemy usłyszeć? No właśnie, no to możemy na przykład usłyszeć dźwięk, sygnał alarmowy pokazujący ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej i to jest sygnał akustyczny modulowany, trwający przez 3 minuty. Modulowany to znaczy raz trochę wyższe dźwięki, raz trochę niższe. O mniej więcej to, co słychać teraz w podkładzie tego, co mówię. O, pokażę modulację. O, i tu nam zmodulowało trochę niżej, prawda? No więc wyższe dźwięki, niższe dźwięki, taka modulacja to jest oczywiście informacja o ogłoszeniu alarmu. Natomiast możemy również usłyszeć informację o odwołaniu alarmu i wówczas jest to po prostu sygnał akustyczny, ciągły dźwięk syreny, również przez 3 minuty. O właśnie, ciągły, tak jak słychać teraz być może... W podkładzie nic się nie moduluje, nic się nie zmienia, trwa to mniej więcej 3 minuty. O właśnie, a więc taki dźwięk oznacza odwołanie alarmu dla ludności cywilnej. No właśnie, my, ludność cywilna, wiemy doskonale, że jutro, powtórzę to głośno, nic nie robimy, gdy usłyszymy te dźwięki, bo one mają wyłącznie charakter ćwiczebny, nie oznaczają realnego zagrożenia. Ale gdyby to nie były ćwiczenia, to co mamy zrobić, gdy usłyszymy takie dźwięki? O tym za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

0: No, jutro, wiadomo, tylko ćwiczenia, więc gdy usłyszymy dźwięki sygnałów alarmowych i tych ostrzegających, czyli włączenie alarmu, ogłoszenie alarmu i odwołanie alarmu i usłyszymy je kilka razy dziennie, to oczywiście nie robimy nic, taka jest zasada. Ale gdyby to nie był jutro dzień ćwiczeń, tylko gdyby to był prawdziwy alarm, co trzeba by zrobić? No właśnie, trochę nie jesteśmy tego pewni, prawda? No więc tak, generalnie jeśli jesteśmy akurat w domu i usłyszymy takie trzyminutowe, modulowane wycie syren, bo to jest oczywiście informacja o ogłoszeniu alarmu, to nie wpadamy w panikę, tylko włączamy radio 126 na przykład lub telewizor, które poinformują nas, przed jakim zagrożeniem ostrzegani jesteśmy i co należy w tej sytuacji zrobić. Być może nastąpi potrzeba ewakuacji z miejsca naszego zamieszkania. Wtedy powinno się w domu wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, wszystkie urządzenia gazowe, zamknąć okna, zabezpieczyć mieszkanie, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, środki opatrunkowe, leki oczywiście, w miarę możliwości latarkę elektryczną, wiadomo, że telefon i takie rzeczy, przygotować plecak bezpieczeństwa, czy też raczej porwać przygotowany wcześniej plecak bezpieczeństwa i jeszcze zawiadomić o alarmie sąsiadów, albo też po prostu sprawdzić, czy na pewno o tym alarmie usłyszeli. Jeżeli zaś jesteśmy w samochodzie, to mamy zatrzymać samochód i to w takim miejscu, aby nie blokował w żaden sposób przejazdu. Jeżeli jesteśmy w pracy, to musimy przerwać pracę, wyłączyć wszystkie maszyny, wszystkie urządzenia i oczywiście udać się do bezpiecznego miejsca. No właśnie, a jak to bezpieczne miejsce znaleźć, gdy już będziemy wykonywać polecenia, które będą do nas dobiegać z radia czy z telewizji? No są na to sposoby, o nich zaraz wspomnę.
1: Radio Plus

0: No to powtórzę pytanie, co robić, jeśli usłyszymy komunikat z radia albo z telewizji informujący, że mamy się udać do najbliższego miejsca schronienia, że mamy opuścić nasze miejsce zamieszkania. No wspomniałem wcześniej, co trzeba ze sobą wziąć, prawda? Ale teraz dokąd pójść? No właśnie, trzeba by to sprawdzić, może już nawet dzisiaj, może w ciągu najbliższych minut, bo są sposoby na to, są aplikacje, zarówno w komputerze, jak i w telefonie możemy znaleźć aplikację, gdzie się ukryć. To aplikacja pokazująca punkty schronienia albo po prostu schrony. Ta aplikacja Schrony już jest chyba taką najstarszą aplikacją, bo kiedyś już opracowana przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy chodzili po całej Polsce, przyglądali się miejscom, które mają wybudowane schrony i miejscom, które mogą być miejscami schronienia. No i wtedy właśnie podzielono te miejsca, do których się możemy udać, na miejsca schronienia, czy tudzież miejsca ukrycia i schrony, ale są też miejsca doraźnego schronienia. I pamiętam, gdy przeglądałem aplikację Schrony kilka miesięcy temu, gdy na naszej antenie w programie Nasza Bydgoszcz wspominałem właśnie o alarmach i o tej aplikacji Schrony, która się pojawiła, no wówczas stwierdziłem, że gdybym ja tutaj gdzieś z okolic naszej redakcji, naszego radia z Górzyskowa miał się schronić, to znalazłbym tylko no tak naprawdę piwnice okolicznych budynków, okolicznych bloków, no bo schrony to jest coś, czego w Bydgoszczy jest niewiele, w całej Polsce około 2000 zaledwie. Miejsc ukrycia jest blisko 9000, ukryje się tam ponad 1 000 000 osób. No i jeszcze ponad 220 tysięcy miejsc doraźnego schronienia, no to jest miejsce, które pewnie jest najbardziej niebezpieczne w sytuacji zagrożenia, ale i tak lepiej tam siedzieć, niż być gdzieś na otwartym powietrzu, niż być na zewnątrz. A więc przejrzyjmy aplikację Schrony, dobrze? Albo przejrzyjmy aplikację Gdzie się ukryć, żeby po prostu być przygotowanym na wszystko.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

7 minut zostało do 19. Fancy Bolero, potem jeszcze budka Suflero i o 19 wiadomości. Po wiadomościach zapraszam na ciąg dalszy naszego spotkania.

0: No i właśnie tak upłynęły cztery pod rząd przeboje z nutą nostalgii. Oni grali i śpiewali, nikt im nie przeszkadzał. W Radiu Plus Bydgoszcz na 102,6 w Bydgoszczy i 91,6 w Inowrocławiu. I po kolei byli to Abba i Waterloo, Johnny Hates Jazz i Santo California i Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Jeszcze przed momentem było słychać. A ja chciałbym słówko teraz wspomnieć o naszym bydgoskim żużlu, bo są dwie okazje ku temu, aby o tym powiedzieć. No bo przede wszystkim dobre wiadomości w sobotę późnym wieczorem, właściwie nocą już, przyszły do nas z Krosna, gdzie odbył się finał młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Młodzieżowcy z Bydgoszczy są bardzo silni, wobec tego wygrali. Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak przywieźli złoty medal, pierwsze miejsce, przypomnę, z finału młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Finału, który, oj, rozpoczął się bardzo późno, bo też najpierw mieli w Krośnie poważny deszcz, zasłonili podobno ogromnymi plandekami cały tor, no i potem udało się w jakiś sposób ten tor doprowadzić do użytku. No i okazuje się, że na takim trudnym torze nasi chłopacy pojechali rewelacyjnie. Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak ze złotym medalem. A co się dzieje w drużynie seniorów? Zaraz to sprawdzę.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe

No cóż, zadałem retoryczne pytanie, co tam słychać w drużynie seniorów naszej żużlowej, Abramczyk Polonia Bydgoszcz, bo na naszej antenie dość rzadko o żużlu mówimy, a tymczasem no, dzieje się jak najlepiej w Metalcast drugiej Ekstralidze, bo tak się nazywa ta liga, którą już któryś raz z rzędu będziemy chcieli zwyciężyć. Na razie nie ma lepszej drużyny niż Abramczyk Polonia Bydgoszcz. No wiadomo, wszystko i tak się rozstrzygnie dopiero w barażach, ale na razie po 11 meczach nasi zdecydowanie na czele. Na razie w weekend odbyła się 10. kolejka zaległa, no i bez problemu na wyjeździe pokonaliśmy drużynę z Poznania 51-39, a już niebawem, ale to dopiero 1 sierpnia, więc jeszcze trochę czasu potrwa, kolejny mecz u nas na naszym torze, mecz z drużyną z Piły. Natomiast co słychać w tabeli? No właśnie, na pierwszym miejscu Abramczyk Polonia Bydgoszcz, na 11 meczów 11 zwycięstw. Żadnych remisów, żadnych porażek, 203 punkty na plusie. Na drugim miejscu Orzeł.

0: I tak oto CC Catch jak zwykle porywa nas do tańca, ale do tańca porywać nas będą te rytmy, które Marek Sierocki zaprezentuje nam po 20. Przypominam, od poniedziałku do czwartku przez 2 godziny od 20 do 22 lato z nutą nostalgii w wyjątkowych rytmach, które prezentuje nam Marek Sierocki. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Po reklamie.

No, Eddie Grant nie chce tańczyć, nie dziwię mu się, ale na pewno chce chociaż posłuchać tego, co Marek Sierocki po 20 będzie nam prezentował podczas lata z nutą nostalgii. Życzę bardzo udanego wieczoru i wspaniałego poranka i żegnam się do następnej okazji, która nadarzy się jutro o 16. Do usłyszenia, Jurek Piszcz.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Stolik, no troszkę malutki, ale tak to jest, jak się coś zamawia w internecie. Napiszcie do nas, czy macie.
2: Przecież to jest podstawka pod doniczkę co najmniej.
1: No nie, ale zobacz, jakie fajne z boku ma, żeby się ucho zmieściło od kubka.
3: Spełnia wygląda swoje zadanie, spełnia. No to co się czeka?
1: Trochę wygląda jak lampa.
2: Bardziej stolik garncarski.
0: Od 6 zapraszają Kasia Kozimor i Tomek Waloszczyk.
1: Siadacie, zaparzacie, zamyślacie się albo rozmawiacie z kimś przy kawie, herbacie. Czy to wszystko tak codziennie jest rzeczywiście w pośpiechu?
2: W biegu to się nie liczy.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki przez najbliższe dwie godziny przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Na początek Iwan i fotonowela, potem Ken Laszlo Tonight. Będzie też trio Bad Boys Blue w nagraniu Kiss You All Over Baby.

To była formacja Bad Boys Blue, a przed nami Sissy Catch i Soul Survivor, potem Jason Donovan i Nothing Can Divide Us, a także Magneto i hiszpańskojęzyczna wersja przeboju Voyage Voyage, czyli Vuela Vuela.

0: hiszpański wokalista Magneto utworem Vela Vela zakończył ten miks.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
15: Stolik, no troszkę malutki, ale tak to jest, jak się coś zamawia w internecie. Napiszcie do nas, czy macie.
16: Przecież to jest podstawka pod doniczkę co najmniej.
15: No nie, ale zobacz, jakie fajne z boku ma, żeby się ucho zmieściło od kubka.
16: Spełnia no, swoje zadanie, spełnia. No to co się czepiamy?
15: Trochę wygląda jak lampa.
16: Bardziej stolik garncarski. No dobrze, niech będzie.
14: Od szóstej zapraszają Kasia Kozimor i Tomek Waloszczyk.
15: Siadacie, zaparzacie, zamyślacie się albo rozmawiacie z kimś przy kawie, herbacie. Czy to wszystko tak codziennie jest rzeczywiście w pośpiechu?
16: W biegu to się nie liczy.
14: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Autopromocja.
14: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
17: Hiszpański duet Baccara to jeden z najpopularniejszych zespołów wykonujących muzykę disco. Na początek tego miksu Sorry I'm a Lady, potem Luisa Fernandez, Lay Love on You, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, a także grupa La Bionda w nagraniu Bandido.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, tu Lato z nutą nostalgii. Fancy i Bolero na początek tego miksu, potem Blue System i Magic Symphony.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Stolik, no troszkę malutki, ale tak to jest, jak się coś zamawia w internecie. Napiszcie do nas, czy macie.
2: Przecież to jest podstawka pod doniczkę co najmniej.
1: No nie, ale zobacz, jakie fajne z boku ma, żeby się ucho zmieściło od kubka.
3: Spełnia no, swoje zadanie, spełnia. No to co się czepiamy?
1: Trochę wygląda jak lampa.
2: Bardziej stolik garncarski. No dobrze, niech będzie.
0: Od 6 zapraszają Kasia Kozimor i Tomek Waloszczyk.
1: Siadacie, zaparzacie, zamyślacie się albo rozmawiacie z kimś przy kawie, herbacie. Czy to wszystko tak codziennie jest rzeczywiście w pośpiechu?
3: W biegu to się nie liczy.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Autopromocja.
0: Radio Plus Bydgo.

dalszym ciągu wielkie hity ery muzyki disco to Gilla i Help Help, potem Ivan Eliman i przebój z filmu Gorączka sobotniej nocy If I Can't Have You. Będzie też grupa Hot Chocolate w nagraniu Everyone's a Winner.

To był zespół Hot Chocolate, a to już grupa Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It. Potem Kool & The Gang Ladies Night i zespół Chic w nagraniu I Want Your Love. Ten miks zakończył dziewczęta z formacji Sister Sledge utworem We Are Family.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.